Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje.

0: Trzebnica, Trzebnica.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto na

0: Piotr Michalak. Dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy ostatni dzień tego kolejnego tygodnia. Trwa październik, a wraz z nim jesień, także pogoda bywa zmienna. I tak, po kilku dniach słonecznej aury przychodzi dziś do nas ochłodzenie wraz z chmurami i wiatrem. 15 stopni dzisiaj maksymalnie pokażą termometry w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Teraz nad ranem oczywiście znacznie mniej, około 8. Liczmy jednak na to, że słoneczne momenty też będą się pojawiać. Na razie czekamy jednak na wschód.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali w środę w Ostrołęce i wczoraj pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
3: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
2: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
1: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym śmiertelnie 37-letnią woźną. W szkole w Ostrołęce napastnik ranił 9 osób. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie. Pracowników ewakuowano na powierzchnię. Wydobycie na jednej ze ścian jest teraz wstrzymane. W Tatrach mocno wieje. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Ratownicy Topru odradzają wyjście w góry.
5: Wysoko w górach ten wiatr jest w stanie zdmuchnąć turystę w przepaść. Może zaburzyć jego równowagę. Też odradzamy wycieczki na tych szlakach niżej położonych. W dolinach mogą łamać się gałęzie, mogą łamać się drzewa, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo.
1: Mówił Tomasz Wojciechowski, ratownik Topru. Według prognoz po Halnym nadejdzie załamanie pogody. Na Podhalu pojawi się deszcz, a w wyższych partiach gór możliwe opady śniegu.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens, z którą dwukrotnie wcześniej wygrała bez straty seta. Początek dzisiejszego spotkania o 13:00. Zwyciężyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen, Elina Svitolina. Znakomity mecz piłkarzy ręcznych Wisły Płock w Lidze Mistrzów wygrała na wyjeździe z Wardarem Skopje 32-26. Po trzech kolejkach rundy wstępnej Ligi Mistrzów Wisła ma na koncie 4 punkty, tyle samo co Nantes i Melsungen.
6: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dotrwaliśmy jakoś.
10: Nie wierzę, że to już.
9: A już, już.
10: Nie wierzę,
9: już,
10: że to już.
9: Wyobraźcie sobie, co się będzie działo za 8 godzin. Za 8 godzin już będziesz witał się z kapciami, z gazetką, z pilotkiem.
10: Za 8 godzin będzie godzina 14, dobrze mówię?
9: No tak, ja to tak.
10: W zasadzie mówię. Dla nas, mój drogi, to w piżamka, paciorek i spać już o 14.
9: Tak, o 14.
10: No tak.
9: Piątek, nie naciągniesz tego czasu weekendowego, proszę cię.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Tak mówią o tej zmianie czasu dwa razy na rok, a zmiana czasu jest w każdy piątek. Się przedstawiamy!
11: Nie mi

0: Pani Bledka w Radio SK2, 8 minut po 6.
1: Nie są okrągłe, są owalne. Ale, są ale, skorupka.
0: Ale dobre.
1: A czasami tak. Mogą być twarde albo miękkie.
0: Pożyteczne.
1: Pożyteczne, ta, oczywiście, że tak.
0: Tyle mają w sobie składników.
1: Odżywczych. Tak.
0: Mineralnych.
1: Można do nich dodać majonez, a można zjeść na sucho.
0: A można zrobić omlet.
1: Na przykład. O czym mowa?
0: O jajach.
1: Oczywiście,
0: o
1: że
0: jajach.
1: Tak.
0: Dzisiaj w kalendarzu.
1: Czym byłby świat bez jaj?
0: Światowy Dzień Jaja. Dobrze się składa, bo będziemy mieli kulinarnego gościa przecież dzisiaj w programie Daria Ładocha. Do nas wpadnie.
1: Ciekawe, czy z jajami.
0: Bądźcie czujni. To jest kobieta z jajami, to tak. Na pewno. Po tych programach, które już z Darią mieliśmy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest kobieta z jajami.
1: Tak. Pytanie teraz, czy ugotowała je na twardo, czy na miękko? Bo jak na miękko, no to musi przyjechać szybciej.
0: Może taka bitwa, daj na dziś. Ale dobra, pomyślimy
1: zobaczymy.
0: Jeszcze.
1: Twardo zobaczymy. Miękkie, tak? Dobra, zobaczymy.
0: Na razie skupmy się na tym, że takie święto w kalendarzu przypada na 9 października, Światowy Dzień Jaja. Więc my pomyśleliśmy, my też jesteśmy jajcarze trochę, nie? Czasami tak komuś na odpust, na przykład gdzieś tam petardą, nie? Gdzieś koło nogi. Czy
1: za farkoczyk można pociągnąć dziewczynę, prawda?
0: Tak, kapiszonem. Puch.
1: Na przykład.
0: Można
1: sobie pojajcować, więc dzisiaj w Radiu SK2 będziemy jajcować. Jajcowanie o poranku brzmi to zachęcająco, więc zapraszamy was. 7268268.
0: I już tłumaczymy, do czego was zapraszamy na Messenger, albo żeby zadzwonić do nas. Skoro jest Światowy Dzień Jaja, to jakby chcielibyśmy, żebyście zrobili na antenie jajca. Tak. Czyli opowiadamy sobie najlepsze żarty, jakie słyszeliśmy.
1: To może być suchy żart, to może być mokry żart, to może być historia ze śmieszną puentą. Dlaczego by nie?
0: Ale wiesz, że powinniśmy zacząć. A ja cię znam i wiem, że masz kilka w zanadrzu.
1: Mam, tylko nie wiem, czy są przyzwoite.
0: Ale to daje taki najbardziej przyzwoity.
1: Najbardziej przyzwoity?
0: Ale śmieszny.
1: Ojejku, to też żeś mnie teraz zaskoczył.
0: No daj ten okuliście, ja go lubię.
1: No tak?
0: No, lecimy.
1: Drodzy państwo, ginekolog patrzy w oczy, a powinien?
0: Okulista.
2: Peska 2.
0: To jest śmieszny.
1: Poszło.
0: Także spaliłem ci go, przepraszam. No. Przepraszam, bo to miał być, miałem powiedzieć, że jestem ginekologu, nie?
1: Spalone jaja też są dobre.
0: A powiedziałem, że okuliście.
1: 7268268 albo Messenger. Zapraszamy, dzisiaj robimy sobie jaja o poranku.

0: 19 minut po 6. Tu SK2, tu 100% polskiej muzy i dzisiaj jajca na antenie. Praktycznie same jajca. Opowiadamy sobie żarciki. Takie.
1: Fajnie, że dzwonicie w tej sprawie. Prosimy.
0: Tak, Szymek, słuchamy.
2: Jak już zaczęliście z lekarzami, no to ja powiem, jak się żegnają z lekarzem.
0: Lekarze jak się żegnają?
2: Tak.
0: Okej.
2: Okay. Okulista, aha, do widzenia. No. Laryngolog do usłyszenia. Aha. A ginekolog...
1: Nie mów tego.
2: Jeszcze do pani zajrzę.
1: A, powiedział, no dobra, poszło. Dzięki, Szymek.
0: Ale to znałeś ten żart, tak? Że powiedziałeś mu nie mów tego.
1: Ja już w połowie wiedziałem, co tam, jak to się skończy.
0: Okej. Ale to nie, no zarzucaj się. Jak jest dobry ginekolog, to zazwyczaj dobrze się kończy wszystko. Ważne, żeby było zdrowie, nie?
1: Tak. A jak jest ginekolog pilot, to co?
0: To... Może? Nie, chcesz to powiedzieć też? Na pewno?
1: Dlaczego nie?
0: No to jak jest ginekolog, który jest pilotem, bo była taka sytuacja. Był taki rekordzista. Był pilot samolotu, który bardzo dużo latał i on był ginekologiem. Rzucił karierę ginekologa, żeby
1: przelecieć pół świata.
0: Tak, no właśnie. SK2.
1: I to jest autentyk.
0: Ale to jest autentyk akurat.
1: To jest autentyk.
0: Autentyk.
1: Sprzed 2 lat.
0: Tak.
1: Świeżynka.
0: Tak. Pamiętam, jak mówiliśmy o tym na antenie. 20 minut po 6, 726-826-826 lub Messenger. Jeśli macie jakiś fajny żart, który można opublikować na antenie, zapraszamy.
1: Kolejne schodzą.

0: piątek to wszyscy, nawet niekoniecznie święci mają bal. 26 minut po 6. Dzisiaj zaczynamy przecież weekend. My przeglądamy sobie specjalnie dla was internet samego rana, żeby wiedzieć, jak to nie jesteśmy nowocześni na tym świecie.
1: Dzisiaj oczywiście w Radiu SK2 PKP, ale to buzi. Na razie pociągi. Amerykańska firma Metra testuje pociągi elektryczne zasilane czym? Bateriami litonowo-jonowymi, które nie wymagają tradycyjnej sieci trakcyjnej, czyli bez kabli będą jeździli na baterii.
0: Litonowo-jonowe?
1: Litonowo-jonowe.
0: No, nowy typ baterii. Nie, oczywiście. Chodzi o te pociągi na baterie. No. Na ale nie wiem, czy to taka nowoczesność. My to już w Polsce w takim razie o wiele dawniej byliśmy nowocześni.
1: Kiedy?
0: W Polsce w latach 90. Przypomnij sobie, kolejka na baterie była w co czwartym polskim domu. SK2.
1: Ciekawe, czy tą też dostaniemy na

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
6: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
8: Wschód słońca już za moment. Miejmy nadzieję, że Trzebnica, Milicz oraz okolice będą mimo wszystko pod znakiem lepszej niż gorszej pogody jak na październik. Pogoda bywa niestety zmienna jesienią, dlatego tych momentów ze słońcem bywa coraz mniej. Dzisiaj są na to szanse, ale po nocnym deszczu mamy większe ochłodzenie. Dziś w powiatach trzebnickim i milickim spodziewamy się maksymalnie 15 stopni. W kolejnych dniach wygląda to podobnie. Łapmy zatem dobre momenty, a te złe warto za sobą zostawić.
9: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Kolejny atak Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy. W nocy Polska poderwała myśliwca. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. Samoloty wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy drożej niż wczoraj. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy poszły w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90, a za diesla 7,82. Piotr Zieliński nagrodzony na gali Premio Gentleman. To wydarzenie promujące postawy fair play w świecie futbolu. Reprezentant Polski zdobył statuetkę za najpiękniejszego gola poprzedniego sezonu w Interze Mediolan.

0: marynarze, to już tak od razu z grubej rury. Padło, no to trzeba, jak jest A, to trzeba powiedzieć B. Przesuwamy się w czasie. To jest pora na kącik odkurzający w Radiu SK2, 6:37.
1: Tak, dzisiaj dużo literek będzie.
0: Będzie dużo literek, ale najpierw cyferki. Jest 2016, a news z 2004. Zdaniem amerykańskich i francuskich mediów, Aleksander Kwaśniewski to jeden z trzech najpoważniejszych pretendentów do funkcji sekretarza generalnego ONZ. Polski prezydent miałby być wspólnym kandydatem państw Europy Środkowo-Wschodniej, pisało Życie Warszawy 9 października 2004 roku.
1: No i co wiemy dzisiaj? No dzisiaj wiemy, że pan prezydent tej funkcji nie objął. A dlaczego? No bo być może źle wybrał dla siebie skrót. Kwaśniewski wybrał ONZ, w ONZ-cie kariery nie zrobił, a Chylińska w ONA już tak?
0: I to teraz.
1: Zobaczcie, jaką karierę zrobiła. Znaczy, posłuchajcie.
0: Jakby Kwaśniewski w ONZ zrobił taką karierę jak Chylińska w ONA, to do tej pory by się o tym mówiło i w radiu by piosenki były grupy ONZ.
1: Nie byłoby śpiewane...
0: Tylko wczoraj...
1: Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-

0: 11 minut zostało nam do godziny 7. Ewa Farna za nami, za chwilę grupa Perfect. Dzisiaj dzień jaja.
1: A właśnie, wiesz, to są jakieś jaja. I byłem przed chwilą, przechodziłem koło windy.
0: Bez jaj.
1: Naprawdę
0: przechodziłeś koło windy.
1: Naprawdę przechodziłem koło windy i na windzie wyskoczyła cyferka 8, że niby winda jest na 8 piętrze w czteropiętrowym budynku.
0: No to są jakieś jaja.
1: Tak, dostaliśmy tak. 4 piętra w gratisie.
0: Dobra, tak straszne. Właśnie życie nam pokazuje, że jest Światowy Dzień Jaja. Dzisiaj sobie żartujemy na antenie i przyjmujemy wasze żarty. Jeśli jakieś ostatnio usłyszeliście i chcielibyście się nimi pochwalić na antenie, to zapraszamy, tak jak Ola to poczyniła na Facebooku.
2: Cześć, kochani. Taki sucharek z wczorajszego dnia, który mi utkwił w głowie. Mianowicie, dlaczego żyrafa ma taką długą szyję? Ponieważ śmierdzą jej kopytka. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Dużo uśmiechu na twarzy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy czule, ściskamy.
1: No.
0: No, widzisz, jacy my jesteśmy porządni obywatele, porządni mężczyźni.
1: Ola jest jak żaba. Zakumała, o co chodzi w dzisiejszym temacie.
3: SK2
1: 726-826-826 albo Messenger. Kolejne suchary w dzień jaja przyjmujemy, prosimy.
0: A my mamy krótkie szyje, czyli chyba okej, jesteśmy, nie?

0: Halo, ludzie, kochani. Stówę co dzień rozdajemy i nikt nie chce.
1: Co ja z tymi pieniędzmi zrobię? No, co wymyślić, że ja będę je wynosił walizkami z tej roboty? Weźcie to.
0: Stówka, weźcie taka symboliczna stóweczka do zgarnięcia, jak się dobrze w ściemnianie ogarniacie. Kto ściemnia, kto mówi prawdę. Znaczy zgadujemy, kto ściemnia. I tak zabawa się nazywa. Po siódmej. Można się zgłosić do tej zabawy ściemą, jakąś się zgłaszamy. Dzisiaj także 726-826-826 albo Messenger. Jak się przez Messengera zgłosicie, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Zagramy sobie w ściemnia się po siódmej. I co chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć to, że poniedziałek był, wtorek był, środa była, czwartek był.
1: Tak, no. Czwartek był i w piątek być może ktoś nam stówę zgarnie.
0: No chciałbym bardzo.
1: Ej, posłuchajcie, no mamy tą stówę, chcemy ją oddać, dajcie znać, jeżeli chcecie zagrać w ściemnia się 7268268826 albo Messenger. SK

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zysk.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: I po reklamie.
5: Dzień dobry ponownie, z tej strony Kacper Michalak. Pogoda na północy Dolnego Śląska nie jest zła, to znaczy niebo mamy na ten moment bezchmurne, ale niech nas to dzisiaj nie zwiedzie, wkrótce chmury znowu się pojawią. Dziś znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach, tylko do 15 stopni pokażą nam termometry w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie, dlatego warto założyć na siebie coś cieplejszego. Teraz mamy około 9 stopni, ale po nocnym deszczu temperatura odczuwalna jest znacznie niższa.
6: Minęła 7, news SK2, Anna Łobocka. Dziś sąd zdecyduje o przeszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny. Ranił 3 osoby. 37-letnia woźna nie przeżyła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co dalej z 15-latkiem.
7: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów. Pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
8: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
7: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyżkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła 2 dzieci.
9: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
10: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
11: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
7: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
6: Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek właśnie tego wyzwania. W studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
12: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
13: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
12: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
6: Teraz Kielce i akt wandalizmu w samym centrum miasta. Ktoś zniszczył słynne lustro w chodniku za blisko 90 tysięcy złotych.
14: Eksces, wandalizm.
15: No zbytnio mnie to nie interesuje, no nie, ale nieźle.
16: Nie popieram wandalizmu, to jest coś strasznego. Ktoś coś robił, zbudował, a ktoś przyjdzie i zniszczy. To coś to nie tak.
6: Sprawcy teraz szuka policja. Kluczowe mogą być nagrania z monitoringu.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
6: Dziś początek 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18:00 wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock. Później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
18: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
6: Mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: 7:04. Ja trochę nie rozumiem tego lustra w chodniku, o którym słuchaliśmy w newsach.
20: Dlaczego?
19: No, w sensie jak?
20: No normalnie, ktoś w lustro do chodnika.
19: Zamiast jednej płytki chodnikowej jest tak, lustro, tak. A jak jakaś kobieta idzie w spódniczce na przykład...
20: No, to wtedy jest podejrzana.
19: No to...
20: No, nie mówię, że jest od razu wandalem.
19: Chłopak tak. Rozwalił to
20: tak,
19: lustro.
20: On tak. Też jest wtedy podejrzany. Tak.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
19: To artysta? To się nazywa ten, co zrobił to lustro?

0: Zanim zmienimy czas na zimowy, to coraz bliżej tej siódmej jeszcze świat będzie wyglądał nocą, a później już znowu o siódmej będzie widno, ale też tylko na chwilę. Ale o zmianie czasu może jeszcze dziś powiemy. 12 minut po siódmej, Demono za nami, za chwilę Sylwia Grzeszczak. Dzisiaj jajcujemy na antenie, bo dziś jest Światowy Dzień Jaja.
1: No oczywiście, że tak. I te żarty przyjmujemy również od was, ale żeby was zachęcić do tego, to ja najpierw swój żart opowiem.
0: No.
1: Jaki jest magik, kiedy straci pracę?
0: Co jest jeszcze
1: Jaki
0: raz?
1: Jest magik, kiedy
0: magik.
1: Straci... Tak, bo tam jest k, tak mi się pomógł tego. Jaki jest magik, kiedy straci pracę?
0: No, no.
1: No, no jaki jest?
0: No, no. Zaczarowany.
1: Rozczarowany.
0: A, rozczarowany. No, widzisz, nie wpadłem na to. No.
1: 7268268.
0: Ten poziom żartu przyjmujemy. Jesteście niesamowici. Dużo tego. Głos oddajemy wam.
2: Co rozgrywasz? Częstochowa.
3: Jaki sen ma kafelkarz? Płytki.
4: Co mówi pociąg w lumpeksie? Ciuch, ciuch.
5: No cześć, ile zębów ma dentysta? Stomatologiczne, pozdrawiam.
6: Pod jakim drzewem siedzi zając, jak pada deszcz? Pod mokrym.
7: Co robi leń przy stole? Jeleń.
8: Jak się nazywa auto do przewozu czterech dzików? Fordzik.
9: SK2

0: wszystko jest już niczym.
1: Za niedługo wszystko będzie ze zniczem, bo już listopad będzie. To już coraz bliżej święta, coraz bliżej
2: ładnie
1: święta.
2: Się wpisujesz ten dzień jaja, no.
3: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: Ale jajca to czasami takie ściemy różne, nie? I właśnie też. Dzisiaj zadaniem Stanisława, dzień dobry, Stasiu.
4: Siemaneczko.
1: Będzie to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, ściemniać może Wajda, ale ściemniać możemy też obydwaj. Zawsze jedna ściema musi być, mogą być dwie ściemy, ale praw dwóch nigdy nie może być.
2: Okej?
4: Okay. No dobrze.
1: I teraz, jeśli odgadniesz, gdzie jest ściema, no to stuwa leci do ciebie.
2: Jeżeli nie odgadniesz, tak to działa. To coś innego poleci.
1: Masz na to 3 sekundy mniej więcej, no to dobra, zaczynamy.
2: Gotowyś?
4: No dawaj.
2: Dobra, to lecimy. Jarząbek mówi tak. Głównym pożywieniem niedźwiedzia polarnego są pingwiny.
1: Wajda mówi tak. Marchewki były pierwotnie fioletowe. Kto ściemnia?
2: Szybko.
1: Dwóch.
2: Nie.
4: Przecież to jaja, dzień jaja dzisiaj.
1: Dobra, Saki,
4: dzień jaja dzisiaj.
2: No, słuchaj, oczywiście, że dzień jaja.
1: Marchewki
2: tak
1: były pierwotnie fioletowe. Ja mówiłem prawdę.
2: Tak jest. W pomarańczowa...
4: No przecież wiedziałem.
2: Pomarańczowa marchewka powstała dopiero na przełomie XVI i XVII wieku w Holandii.
1: A tutaj no, tu taka atrakcja, innowacja. Niedźwiedź polarny nie je pingwinów, gdyż albowiem ponieważ...
2: Żyją na przeciwległych biegunach. Jeden żyje na Arktyce, a drugi na Antarktydzie.
1: Czyli tutaj ściemę trafiłeś, ale tej drugiej nie trafiłeś, bo druga nie była ściemą, tylko druga
2: spoko
1: była prawda.
2: Stachu, lecą do ciebie prezenty pocieszenia.
4: Jajcujemy.
1: Pewnie, no, że oczywiście. Tak. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Nie udało się w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu czekamy, aż ktoś w końcu zgarnie od nas kasiorę. No bardzo byśmy chcieli ją rozdać.
2: Bo tylko nam się podrze w
1: trzeba mieć szeroko pojętą wiedzę albo

0: 24 minuty po godzinie 7 w Radiu SK2 się zastanawiamy nad tym PKP, które za niedługo też na naszej antenie, bo dzisiaj bardzo słuchaczowy program nam się zrobił.
1: Zaraz będziecie pozdrawiali, więc przygotujcie telefony.
0: Przygotujcie się, po prostu będzie jeszcze PKP przed 8, ale teraz jak ktoś w sumie... Nie, PKP jest okej, bo jak ktoś w sumie nie chce wydawać na paliwo, to w pociąg może wsiąść i będzie okej, no bo to paliwo teraz takie drogie, a są badania. Ibris przeprowadził badania na zlecenie Rzeczpospolitej, w którym na pytanie, kto pana zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw, to większość ludzi odpowiadała Donald Trump.
1: Ale 25% respondentów twierdzi, że za wysokie ceny benzyny odpowiada z kolei Donald Tusk.
0: Tak czy inaczej, za drożyzną stoi jakiś Donald.
1: Powinni zakazać tego imienia.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sprawdź autoserwis Busy Wrocław. Bezpłatna diagnostyka, uczciwe ceny i naprawa bez ukrytych kosztów. Naprawiamy małe auta i busy. Obsługa flotowa i rabaty dla firm. Ulica Irysowa 31, Wrocław. Sprawdź w internecie. Autoserwis Busy Wrocław.
8: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdy dobre się kończy,
12: lepsze się zaczyna.
11: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
12: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
11: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
12: Umów się na jazdy testowe.
11: I przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
12: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
13: I po reklamie.
14: Miał być pochmurny piątek, ale wygląda na to, że jeszcze się trochę wypogodziło po tym nocnym deszczu. Jest jednak dosyć chłodno. Niby termometry w powiatach trzebnickim i milickim pokazują teraz 8 stopni, to jednak temperatura odczuwalna jest niższa. Według prognoz chmury mają się jednak pojawić, przez co słońce nie ogrzeje nas tak, jak może byśmy tego chcieli na Dolnym Śląsku. Dziś tylko do 15 stopni na północy naszego regionu, w kolejnych dniach podobnie. Jesień zaczęła być już chłodniejsza.
15: 7.30 News SK2. Anna Łobocka. Sejm ponownie uchwalił wczoraj ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Poprzednio zawetował prezydent Nawrocki. Według premiera Tuska szybkie przyjęcie przepisów ma ograniczyć mowę nienawiści w sieci. To m.in. w związku z ostatnimi atakami w szkołach, a więcej o tym w newsach o 8.00. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, a kandydują senator KO Monika Piątkowska i radny miejski Łukasz Gibała. Lotniskowiec USS Lincoln wrócił do kraju. Zawinął do portu w San Diego po niemal 11 miesiącach. Jednostka odegrała kluczową rolę w wojnie z Iranem. Podczas misji pojawiły się doniesienia o pogarszających się warunkach na pokładzie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: A teraz rączki sprawnie wykręcają numer telefonu 726-826-826, bo rozpoczynamy dzisiejsze PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. To jest czas dla was, żeby pozdrowić kogo tylko chcecie. Proste zasady. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie. Pierwszy telefon na dzisiaj odbieramy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam całą szkołę w Bobrownikach, a pozdrawia pani Kasia od matematyki.
0: A, pani ma... Będzie dzisiaj klasówka albo kartkówka?
1: Absolutnie, wszystko odwołane.
0: Odwołane wszystko, elegancko. Następny telefon, halo, dzień dobry, słuchamy tu PKP.
2: Dzień dobry, ja jestem Mieszka, bo jestem Natasia, mamę i tych kartków i Natasia i mojego tata i...
0: Pięknie, pięknie. Jeden z młodszych słuchaczy. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy. Kolejny się nie doczekał. Następny telefon 726-826-826. Słuchamy tu PKP.
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Konina. Słuchajcie, jeszcze 8 godzin i weekend.
0: No dokładnie, tak. Cio, tego
4: jak
0: się trzymaj.
4: Na południe idzie, to co?
0: No to jeszcze do 16. Halo, dzień dobry, następny telefon, słuchamy.
5: Dzień dobry, Marcin z tej strony. Pozdrawiam moją żonkę Violetkę, no i was tam wszystkich. Studio.
0: Dobra.
4: Dzięki bardzo.
0: Daria już, Ładocha już z nami jest, więc dołączyła.
6: Dzień dobry. Ja sama chciałabym zadzwonić w takim razie do radia i powiedzieć wszystkim, że pogoda jesienna, więc też dobrego dnia.
0: No, proszę, i ładnie. No, tu się ktoś nie doczekał. Następny telefon słuchamy. Tu PKP.
7: Chciałbym pozdrowić swoją panią niemieckiego.
0: Aha.
7: I poprosić o przełożenie kartkówki, bo jest na pierwszej lekcji.
0: Bardzo fajne. No może słucha,
4: się uda.
0: Może słucha. Następny telefon. Halo, dzień dobry. PKP, słuchamy.
8: Ja bym chciała pozdrowić moją mamę.
0: Mamę. I tyle?
8: I brata. I całą rodzinę.
0: I całą rodzinę.
4: To duża rodzina.
0: Ale cała rodzina, to brat, mama też się w to zalicza.
4: I jeszcze cała rodzina.
0: I jeszcze cała rodzina. Dobrze, pozdrawiamy.
4: Lecimy dalej.
0: Następny telefon. Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Słuchamy, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Pozdrawiam Martynę i Michała, stoję w korku, zaraz będę.
0: Dobra, a Martyna i Michał to znajomi, koledzy, rodzina...
9: Nie, czekają na mnie w pracy, w laboratorium.
0: Z pracy.
4: Kawę pożyć już.
0: Dobrze, czyli chciałaś innymi słowy powiedzieć, że się spóźnisz, rozumiemy. Jeszcze jeden telefon, halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry, tu Stołówka do Niewielkiej. Pozdrawiam wszystkich pracowników z Stołówki, którzy pracują i którzy przyjdą do pracy. Całe Radio SK, dziękuję za przesyłkę, która wczoraj dotarła od was.
0: Dzięki.
4: Co tam będzie dzisiaj serwowane szybciutko?
10: No, naleśniki, pierogi... Rybka,
4: no. I z PKP elegancko. Zrobił się wars, elegancko. No. To już?
0: Już koniec.
4: No to za tydzień.
0: Za tydzień następne PKP. Będzie teraz już przyjazd, a za tydzień będzie odjazd. A my kulinarnie będziemy dalszą część programu prowadzić, bo z nami już Daria. Jeszcze raz dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: I piosenka teraz piękna, Obywatel GC, zróbcie głośniej. W końcu

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Daria, to też o tobie piosenka. Wsłuchałaś się? Wsłuchałaś się, czy się nie wsłuchałaś?
1: Nie słuchałam się, bo rozmawiałam o szkołach.
0: No, ale to o szkole też było. O szkole też było. Że jakby cię jakiś kolega z klasy, z podstawówki spotkał, to też by ci powiedział, że jesteś dziś piękniejsza.
1: O, wow.
0: Na pewno. Na pewno.
1: Jest, jak ja to lubię przychodzić.
0: 10 minut zostało nam do 8, pora na kącik. Lubisz odgrzewanego kotleta?
1: Ja lubię każdego kotleta.
0: No to my mamy odgrzewane kotlety, newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj.
2: Trochę ale śmierdzi, bo to 2002 rok.
0: Ale nie tego roku, no właśnie, ile? 24 lata temu to się pojawiło. I proszę bardzo, masz tutaj Daria i czytaj.
2: Dobra? Czytaj, co tam wypisali.
1: 50 tysięcy złotych przeznaczonych na emerytury i renty przehulał pewien listonosz. Sąd rejonowy w Żarach w Lubuskiem zadecydował w środę o aresztowaniu malwersanta.
0: Ładnie, 4
2: to
0: plus,
2: poszło. Ładnie, dobrze, a co dalej pisali? Pisali tak, listonosz przez tydzień bawił się w towarzystwie dziewczyn w zielonogórskim hotelu. W tym czasie poszukiwała go policja całego regionu i o tym pisała Wirtualna Polska 9 października 2002 roku.
0: Listonosz miał proste zadanie, roznieść pieniądze. No i co?
1: Przychulał.
2: Nie, no rozeszły się.
1: No jak to...

0: Przydałoby się zagrać też w Państwa Miasta dzisiaj, prawda? Nie ma dnia bez Państw Miast, więc dzisiaj też będzie. I to jest pora na zgłoszenia. 726-826-826 to SMS-owo lub poprzez Messengera. Tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać o prezent marzeń o wartości 500 zł.
1: Stało się. Stało się. Niestety dostałem SMS-a od żony, czy tam taką wiadomość, prawda, że wróżka zębuszka nawaliła.
0: Wróżka zębuszka wam w domu nawaliła? Tak. Nie przyniosła kasiory za ząbka?
1: Tak. Tak, niestety.
0: O, nieładnie.
1: Będzie reklamacja.
0: Będzie reklamacja.
1: Wyślę sobie reklamację, tak jest. Ale to jest też dobry punkt wyjścia do tego, że jak się zgłaszać do państw miast dzisiaj.
0: Że co u was nawaliło?
1: Tak, pochwalcie się, żeby tylko nie ja był przegrańcem losu. SK2. 7268 2686 albo Messenger, tylko na Messengerze zostawcie numer do siebie.
0: Już to mówiłem, Misiu.
1: Tak?

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
4: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
5: Już to czytałyśmy?
4: Już to wymyśliłam.
6: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Vivaldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
2: Piątek na północy Dolnego Śląska powoli się rozkręca. Myślmy też pozytywnie, bo przed nami weekend. Pogoda niestety będzie dość w kratkę. Spodziewamy się zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach 15 stopni maksymalnie w Trzebnicy, Miliczu i innych okolicznych miejscowościach. Teraz chłodno, mniej niż 10 kresek na termometrach. Po nocnym deszczu odczuwalnie jest jednak chłodniej. Ruch na dolnośląskich drogach większy. Przytyka się S5 za Krynicznem oraz AOW za Psim Polem do Wrocławia Północ.
3: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka. Miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
4: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
3: Tymczasem policja dementuje doniesienia o krwawym piątku. Służby poinformowały, że nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. W rejonie szkół w całym kraju trzeba spodziewać się już większej liczby policyjnych patroli. To reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu Podwyżkowym i w Ostrołęce. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
6: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
5: Pani widzę odprowadziła dziecko.
6: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
5: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno piesze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
7: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem policja.
5: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadne patrolu nie widać.
3: A na serię ataków w szkołach reaguje Sejm. Posłowie przegłosowali ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia przepisów. Pierwszą ustawę zawetował prezydent. To fikcja, mówił przed głosowaniem sejmowej mównicy szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
8: Pan wicepremier Gawkowski mówi natychmiastowa wykonalność decyzji. Ale natychmiastowa wykonalność decyzji nie oznacza natychmiastowego wydania decyzji. A jeżeli spojrzy się w waszą ustawę, to żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni.
9: Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi, czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
3: Odpowiadał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymał się od głosu.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
3: Prezydent Aleksander Czeferin będzie się ubiegać o kolejną kadencję. Słoweniec nie rzuci więc wyzwania Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Wcześniej publicznie przeciwstawiał się kontrowersyjnym decyzjom prezesa Światowej Federacji Piłkarskiej. Hubert Hurkacz pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Następnym rywalem Polaka będzie Serb Nowak Djokovic.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Daria Ładocha, dzień dobry raz jeszcze.
13: Dzień dobry.
12: Nie wiem, ty nie słyszałaś, bo cię wtedy jeszcze nie było, ale określiliśmy cię mianem dzisiaj kobiety z jajami.
13: Może o.
12: Pasuje czy nie?
13: Bardzo mi się podoba.
14: Nie pasuje, bo nic nie przyniosła.
12: No dzisiaj akurat...
13: Jak miałam przynieść jajka, skoro tu dużo jajek już jest?
12: No, widzisz?
13: Byku.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Dużo jajek, nie duże, bo to jest rozmiar taki, wiesz,
12: sam raz. To są przepiórcze.
13: Ciężko się obiera.
14: Dobre.
13: Ciężko się obiera w słoiku, czy, ale słuchajcie.

0: prima balerina w Radiu SK2 to pani Margaret, 10 minut po 8. Co, chciałbyś o wadze opowiedzieć troszeczkę swojej, Jarząbek?
1: Nie, nie? Pana Kima.
0: No tak, pokazywałeś na brzuszek i nie wiem, o co chodzi.
1: Posłuchajcie, wywiad Korei Południowej poinformował, że przywódca Korei Północnej, czyli tej drugiej, tej złej, ten pan Kim Jong-un, waży 140 kg i zmaga się z ekstremalną otyłością.
0: I teraz pytanie do Darii, ty jesteś specjalistką od dań azjatyckich. Jak myślisz, czego mógł się najeść pan Kim Jong-un, że tak przytył?
2: No nie wiem, może jakiś wietnamski bułeczek bao?
0: Bao?
1: Tak, one są takie, ten, kaloryczne, tuczące.
2: No to zależy, ile zjesz, no bo to jest kwestia ilości. No trzeba jeść tyle, ile piąstka, tak? Czyli tak żołądek tyle pomieści. Ale to są różne teorie na ten temat.
0: No to jego piąstka musi być naprawdę duża, że do 140 przy...
2: Dlatego powinien posłuchać jutro mojej audycji, bo będzie o burakach.
0: O burakach. No to pasuje. To pasuje.
1: Ja myślę, mam jeszcze inną teorię. Bo tam, wiecie, tam w tej Korei to brakuje jedzenia. Nie każdy sobie może pozwolić na tyle jedzenia. No. I moja teoria jest taka. Myślę, że pan Kim Jong-un po prostu naczytał się książek o muszkieterach i zaczął jeść jeden za wszystkich. SK2.
0: A wszyscy na jednego pracują.

0: Dzisiaj ktoś przejdzie bez szwanku, a ktoś będzie miał kraksę i nie wygra.
1: Tak. Bo się zderzy.
0: Bo się zderzy z rzeczywistością.
1: Tak, literką.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Albo z czym, Daria?
4: Albo z literką. Nie,
0: a, z literką.
1: Się
0: no dobrze, dobrze. Dzisiaj Karolina i Paweł, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Cześć. Przypominamy wam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Daria wam wylosuje literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się na kole pojawi, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Karolina zacznie.
1: Prawo czy w lewo?
5: W lewo.
1: W lewo.
4: W lewo. O,
1: no, no, wiesz, która to jest lewo?
4: Tak, w lewo.
0: Zawsze ja... to pytasz. Że już...
4: Lewo, lewo.
0: No tobie się myli, a chciała, innych pytasz.
1: Chciała w prawo zakręcić.
4: Nie, no. Chciałam prawo, ale poczekaj.
0: Jaka tam literka wypadła?
1: Clown.
4: Joker.
0: Joker.
4: Joker.
0: Joker. Karolina, wybierasz literę.
5: Oczywiście K.
1: Oczywiście K.
0: No to dobrze, 20 sekund, oczywiście. Uwaga.
1: Państwo.
5: Kanada.
1: Miasto.
5: Kraków.
1: Znana postać.
5: Karol Wojtyła.
1: Roślina.
5: Kaktus.
1: Kolor.
5: Kremowy.
1: Zawód.
5: Krawiec.
1: Samochód.
5: Korsa.
1: Imię.
5: Opel. Karolina.
0: Oj. Nie no, nie tak źle, bo tylko tego ostatniego bym nie zaliczył.
1: Ja też tego nie zaliczam ostatniego.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karolina, jak się pisze Corsa? Opel Corsa pisze się przez C.
1: No.
0: Co w sensie Corsa Opel, no bo na K było, powiedziałaś Corsa.
1: Jakbyś powiedziała Kamas, no to jeszcze.
0: Kia.
5: No tak.
0: Kia. No, na przykład.
1: Dobra, mamy 6.
5: Małe autka, no.
0: Karolinka, na szósteczkę 6. Dzisiaj to jest i tak dobry wynik. Pawełku, 6 punktów do przebicia, w prawo, w lewo.
6: Lewo.
0: W lewo.
4: Też w lewo? Dobra, też to ja lewo, lewą.
0: Tak, ale tak delikatnie się tak, z tym kołem no. obchodzi Daria, żeby nam nie zepsuć przypadkiem.
4: Bo ja
0: bym
4: jakieś drzwi od lodówki.
0: Jaka literka?
4: U
0: otwarte. U otwarte, Paweł, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Urugwaj.
0: Miasto.
6: Ustka.
0: Tytuł filmu.
6: Matko.
0: Matko, matko jest na M.
1: Było wczoraj.
0: Matko jest na
1: było
0: M.
1: wczoraj. No.
6: Uszlachetnieni.
0: Imię.
6: Urszula.
0: Roślina. No i po czasie. Nawet jakbyś powiedział roślinę, to by była po czasie. Uszlachetnieni. Jest taki film?
1: Nie wiem.
0: Tak gwoli ścisłości, tak bo gwoli Paweł ścisłości? Masz 4. Już możemy powiedzieć, że Karolina ma prezent marzeń.
1: Znaczy, Paweł, byłeś blisko.
4: A jaki jest?
1: Jest film Uszlachetnienie płyt biurowych i pleśniowych z 1970 roku.
0: Serio, jest taki film?
6: Jest.
0: No dobra, ale samo...
1: Uszlachetnieni nie ma. No.
0: Dobra, no to 2 punkty, Pawełku. Na dwójeczkę dzisiaj zasłużyłeś, to jest dopuszczający na nagrody pocieszenia.
4: Ale dwójka na dzień dobry też jest.
0: Tak,
1: oczywiście, że tak.
0: Tak, no. Wiesz, jest piątek, na spokojnie. Karolina, prezent marzeń leci do ciebie.
5: Juhu!
0: I te brawka, super. Co były, to też dla ciebie, dla Pawełka oczywiście też. Państwa miasta w poniedziałek wracają oczywiście, że po 8.
3: Państwa miasta.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Ja chciałem powiedzieć, że film Uszlachetnienie płyt wiórowych i pilśniowych nie ma jeszcze zarysu fabuły. A. Trzeba coś wymyślić tak, żeby wióry leciały, nie?
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Oddział zamknięty, tu SK2, 25 po 8. Tak trochę się czujemy, bo tak sobie heheszkujemy poza anteną, jakby u nas rzeczywiście tu w tym studiu dzisiaj się zrobił oddział zamknięty.
1: Bez klamek i bez okien.
0: No, ale za niedługo zrobimy jakby dzień otwarty dla wszystkich, bo będziemy robić kolejną bitwę dań. Pierwotna koncepcja była taka, że dzisiaj jest Światowy Dzień Jaja, więc zrobimy bitwę na jajka.
1: Ale że Daria przyszła, powiedziała, że nie, ja o jajkach to będę za tydzień mówiła.
0: Tak, a jutro w swoim programie Ładocha na pożarcie, co będziesz poruszała? Jaki temat?
2: Będziemy rozmawiać o burakach i mało tego, będę miała swój coming out, ponieważ mam zamiar popełnić swoją poezję na temat buraka.
0: Dobra, to ja też zrobię teraz coming out. Raz strąbiłem kogoś na pasach, też jestem burakiem.
1: Czekaj, myślę...
2: Zachowanie tanie jak barszcz, tylko tyle.
1: Poezja z burakiem. Buraku cukrowy.
0: Czy ci nie żal?
1: Tej krowy.
0: Bardzo ładne. Dobra, ale słuchajcie, będzie bitwa dań po 8.30 i coś wymyślimy z burakiem. Jeśli do tej bitwy dań będziecie chcieli dołączyć, no to wtedy trzeba mieć telefon koło siebie. Do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem się zbliżamy do 8.30, za chwilę newsy.
1: I oczywiście zapraszamy nie tylko buraków.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca. Let's go!
18: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: I po reklamie.
22: Od 10 teraz do maksymalnie 15 stopni dzisiaj w Trzebnicy, Miliczu i okolicach. Patrzę jednak na niebo i jest ładniej niż się zapowiadało. O poranku nasza część województwa pozostaje bezchmurna. Chmury jednak do nas zmierzają, więc wkrótce może się zrobić szaro i trochę wietrznie. Opadów jednak się nie przewiduje, jak już to przelotne w nocy oraz w weekend. Wciąż może się przytykać z piątka za Krynicznem, drodzy kierowcy. Spory ruch czeka Was również we Wrocławiu. Jedźcie ostrożnie i bądźcie cierpliwi.
23: 8.31 News SK2, Anna Łobocka, zaczynamy od Pruszkowa. Policjanci zatrzymali tam dwóch 15-latków, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób. To już kolejne dziś zatrzymanie w podobnej sprawie. Rano w ręce policji trafił 16-latek ze Szczytna. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm uchwalił wczoraj ustawę. Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Będzie też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens. Początek dzisiejszego spotkania o 13:00.

0: jedziemy sobie do pracy, albo siedzimy w domu, albo może przygotowujemy coś na już weekendowy obiad. Różnie może być, więc pod to wszystko idealnie dzisiaj Bitwa Dań! 726-826-826. Można dzwonić, tylko najpierw posłuchajcie, do czego będzie ta bitwa dotyczyła. Ty masz program, Daria, jutro o burakach, tak?
1: Tak, buraczki, tanie jak barsz. Więc myślę sobie, że zadamy pytanie, czy buraczki na ciepło, czy na zimno?
0: No to dobra, do
2: Nic
0: bitwy
2: nie sugerujemy na razie.
0: Zapraszamy, dzwońcie 726-826-826. Zobaczymy, które buraczki dzisiaj wygrają, na ciepło, czy na zimno. Chcemy od was się tego dowiedzieć.
2: Ja od razu... Linia odblokowana, można dzwonić na żywo i dawać swoje głosy.
0: Więc czekam. No na razie nikt nie dzwoni, więc sobie poczekamy, możemy
2: nikt
0: sobie
2: nie
0: pogadać.
2: Lubi buraków.
0: Ja powiem, że jestem team zimno.
1: Ty... Ja ciepło.
0: Ciepło, dobra.
2: Też ciepło, ale...
0: Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Słuchamy, buraczki na ciepło czy na zimno?
3: Buraczki zdecydowanie na zimno. Z ziemniakami i z kotletem mielonym.
0: Mój team, dziękuję. Kolejny telefon. Jak te buraczki? Słuchamy.
4: Tylko na zimno. Tylko na zimno.
2: Nie wierzę, co się dzieje z tym narodem.
0: Następny team. Halo, dzień dobry. Słuchamy.
5: Dzień dobry, buraczki zdecydowanie na zimno.
0: Ludzie,
1: no zima
2: pięknie.
1: Jest.
2: Rodzina twoja.
0: Dzięki, następny telefon. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Jak te buraczki?
6: Znaczy ja zrobię to, czy państwa miasta, czy jest możliwość, żeby...
0: To nie ten czas, mój drogi.
1: Ja już kręciłam.
0: To w poniedziałek. Następnym razem
2: na
0: proszę
2: ciepło,
0: próbować.
3: Dzień dobry, buraczki na zimno, takie od babci.
0: Na zimno od babci. Dziękujemy. Następny telefon, słuchamy. Buraczki.
7: Na zimno.
2: Ludzie, przestańcie dzwonić.
0: Dziękuję. Następny telefon, halo, dzień dobry.
8: Witam, a ja tam powiem szczerze, że takie buraczki malutkie, okrągłe, w zalewie, nie potarte, no. super smaczne to są. Malutkie trzeba zrobić w zalewie i one są później w kuleczkach podawane, no one wtedy są na zimno.
0: Na zimno, no właśnie, do tego chciałem zmierzać. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy, kolejny telefon, słuchamy, ziemniaczki, buraczki na zimno czy na ciepło?
9: Cześć, buraczki, jak najbardziej na zimno.
1: Ale buraki, no nie
0: mogę. Ale deklasacja.
2: Co się dzieje?
0: Czekaj, bo tu się ktoś rozłączył, może ten od ciepłych.
2: To dwa, na ciepły.
1: Halo,
0: dzień dobry, słuchamy. Buraczki na ciepło czy na zimno?
9: Buraczki na ciepło ze staruszkami.
1: No, bardzo porządny,
2: super.
1: Przystojny pan
2: dobra,
1: zadzwonił.
2: Dobra, powiedz to jeszcze raz.
0: Nie, następny telefon. Halo, dzień dobry, buraczki na ciepło czy na zimno?
10: Dzień dobry. Tylko buraczki na zimno z chrzanem datem. No, najlepsze, jakie może
0: dobra,
10: być.
0: Dobra, ostatni
10: pewnie.
0: Telefon i będzie deklasacja. Halo, dzień dobry, buraczki na ciepło czy na zimno?
11: No. Jak jest zimno, to buraczki na ciepło.
1: O,
11: jak
1: widzi pani
11: ciepło,
1: tutaj dobrze.
11: Zimno.
0: Aha, czyli jak jest ciepło, to na zimno, jak jest zimno, to na ciepło.
1: No, ale to jest
0: tu i tu. Ogłaszam, że przez knockout wygrały buraki na zimno!
1: Dawid, ja ci coś powiem na to.
0: Słucham.
1: To są niezłe jaja, bo dzisiaj jest dzień jaja.
0: A!
2: O, ludzie, posłuchajcie sobie Darii w sobotę, dobra?
0: Bo będzie o burakach dużo.
2: No, i wtedy zrozumiecie, dlaczego buraki na ciepło to nasze dobro narodowe. Zrozumieją czy nie?
1: Tak, zrozumieją. Bo tam jest wszystko o burakach.
2: Wyłożysz dobra. Im to, tak?
0: I notesiki przygotujcie, bo będą przepisy pewnie,
2: A jak
0: tak?
2: nie, to porem po głowie.

0: Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale Grzegorz Krzyży w tej piosence coś tam śpiewa, że lżejszy staje się?
1: Coś... A, i mówi, że wstaje.
0: I mówi, że wstaje i że lżej...
1: Aha, przeważnie jak wstajesz, jak wstajesz z tego miejsca,
0: z tego miejsca
1: to jesteś lżejszy.
0: To tak, ale teraz nie o tym.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: A bardziej o tym, co przed tym, nie?
1: Tak. Bo żeby być lżejszym, to najpierw trzeba być cięższym.
0: Tak. I trzeba coś wszamać dobrego, pysznego, najbardziej polskiego. U nas taki plebiscyt trwa na stronie sk2.pl i dlatego też Daria co piątek wpada, żeby jakby posłuchać głosu ludu.
1: Na co te też ludzie głosują?
3: Nie, Daria? Jak szybka w kompot wpadam.
1: Wiesz co, Daria, ja jestem rzeczywiście zastanawiający się w tym momencie, dlaczego w tych daniach nie ma gołąbków.
0: No, bo teraz cała na biało wchodzi Kinga. Dzień dobry, Kinga.
4: Cześć, witam.
0: To jest twoja propozycja chyba, co?
4: Tak jest, gołąbki.
0: Ale czekaj, to nie same chyba.
4: Jak gołąbki, to z ziemniakami, bo żyjemy w Polsce
1: tak
4: i
1: jest.
4: Ziemniak jest królem Polski.
1: Tak.
3: A mam pytanie do Kingi. Kinga, bo ty chyba jesteś z Warszawy, a ja mam taki plebiscyt swój własny, prywatny. Szukam dobrych gołąbków w Warszawie. Gdzie można takie zjeść?
4: U mnie w domu.
0: To jest najlepsza odpowiedź. Ale poczekaj, Kinga, ty robisz, czy ktoś robi?
4: I ja robię.
3: Tylko ja z chłopakami, ja sama nie przyjdę, ja z chłopakami, bo tutaj tak...
4: No i na to liczyłam.
1: A chłopaki to wiesz,
0: jedzą za ośmiu.
1: Tak. Kraków się mnie boi na przykład, bo tam te gołębie, gołębie uciekają.
3: Kinga wyśle nam gołębia pocztowego, gdzie my mamy się stawić.
0: Dobra, no ciekawe to jest, jeśli chodzi o gołąbki.
1: Droga Kingo, w takim razie twój przepis na idealne gołąbki to...
0: No ziemniaki, no przecież słyszałeś.
1: Gdzie ziemniaki w gołąbkach? Ziemniaki obok ziemniaki, tak?
0: A nie wy?
1: Dajcie jej powiedzieć, Kinga. W ziemniaki w gołąbkach czy obok gołąbków?
4: Ziemniaki tradycyjnie obok gołąbków. To jest mój sekret.
3: Widać, że Dawid nigdy nie jadł gołąbków.
1: Tradycyjna dziewczyna, proszę bardzo, zapraszamy cię.
0: Bo ja myślałem, że to jest innowacja taka, że to jest nie mięsny gołąbek, tylko gołąbek z tymi, z ziemniorami.
1: Nie. W środku jest ryż, nie?
3: No i mięso.
1: No właśnie, ryż i mięso. Tradycyjna dziewczyna, tak więc tradycyjna dziewczyno, zapraszamy cię na tradycyjny polski obiad na Stadion Narodowy.
4: Fajnie, super.
1: Weź kogoś ze sobą, moja droga. Widzimy się już 7 listopada. Dostajesz od nas jeszcze 500 kieszonkowego, żebyś się mogła na mieście wcześniej zabawić. Taki biforek,
0: dużo narobić
1: na
0: sobie tych gołąbków z ziemniakami nie w środku.
1: Tak, a później nie musisz wracać do domu, możesz sobie na przykład spędzić noc w hotelu. Bo też
4: super,
1: dajemy.
4: Fajnie, dziękuję.
0: I w ogóle spotkamy się wszyscy razem, bo większość prezenterów naszych będzie na miejscu. Daria Ładocha będzie. W ogóle będzie się działo i chyba coś wyczuwam niezłą imprezę po tym jedzonku.
1: Panie, się wymieniam gołąbkami.
0: Dobra, Daria mówię. Kinga, razem z Darią wszyscy ci gratulujemy i dziękujemy. Widzimy się 7 listopada. Kolejne zgłoszenia, mam nadzieję, że wpływają. Plebiscyt trwa, można zagłosować na zupę, drugie danie i zobaczymy, które wygra i będzie serwowane 7 listopada na Narodowym.
1: A przeoczyłem, to zobacz, są gołąbki do wybrania.
3: No
1: z sosem
3: pomidorowym. Ja zamilkłam, bo nie wiedziałem, co ty mówisz,
0: bo ja wiedziałem, że są gołąbki do wyboru, ale mnie bardziej zafascynowała propozycja Kingi,
1: że ziemniakami.
0: Że bardziej myślałem, że one są w środku, te ziemniaki, ale też okej. Wszamam wszystko, co mi podadzą.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Ja ornitologii nie studiowałem, na gołąbkach się znam. Wytłumaczy ci kolego, jak się robi prawdziwe gołąbki.
0: No, ale nie uważasz, że to by była innowacja, atrakcja? Jakby te ziemniaki były jednak w środku w kapuście?
3: A ja widzę pewien rym. Gołąbek, jarząbek. To wszystko pasuje.
0: Ptak i ptak.
1: Wajda, orzesz ty.

0: No dobra, już wiem wszystko, o co chodzi, że raczej się do tej kapusty tych ziemniaków nie wkłada, tak? To o to chodzi.
1: Ale no ja też... jak ty chciałeś, czy to pire, czy
0: pire chciałem.
1: A, pire
0: że pire w kapuście i z mięsem, zamiast ryżu w
1: ale
0: gołąbkach.
1: Ale robisz kacki ziemniaczane z mięsem mielonym, podejrzany jesteś naprawdę.
0: No robię takie, no.
2: Ja też wiem, o co chodzi i nie zauważyłem, że Daria i Kinga się zmówiły i oby zaproponowały gołąbki. Ja myślałem, że to nie było gołąbki.
0: W każdym razie już mamy propozycję gołąbki. Ciekawe, które wygrają, to w ogóle jest wszystko bardzo ciekawe. Plebiscyt cały czas trwa i o tym przypominamy. Ale słuchajcie, dzisiaj miał być też, znaczy był poniekąd, troszkę o jajach program, bo przecież mamy ten Międzynarodowy Dzień Jaja dzisiaj tak. W kalendarzu.
2: Robiliśmy sobie jaja na antenie i odbieramy jeszcze jeden telefon, który do nas przyszedł.
0: Słuchamy.
3: Halo. Dzień dobry. Ja dzwonię jako
0: Słowacka
3: stała. Tak. Program dzisiaj jest jajcowy dzień.
0: No.
3: To tak samo można powiedzieć jak życie. Ale chciałam się zapytać, dlaczego bocian ma czerwone nogi?
0: Boję się myśleć.
2: Dlaczego?
3: Bo go krew zalewa, jak mówią, że nosi dzieci. Grażyna mówiła.
0: Dzięki Grażynko, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Dobra, no wiecie dobrze. Co? Kończymy, bo to za dużo ptaków się robi na antenie.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: Tu ptaki, tu jajca.
1: Mam nadzieję, że wam się nie zdarzy podrzucone kukucze jajo, bo to dopiero. SK2.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć! Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43. Nowy dwupoziomowy salon łazienek o powierzchni prawie 1800 m2. A na bokaro.pl umów bezpłatne spotkanie z projektantem. Salon Łazienek Bokaro. Awicenny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux. Od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego.

0: lutego 2027 roku.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: I po reklamie.
8: Poranek przejdzie wkrótce w przedpołudnie, ale wygląda na to, że za moment aura się zmieni. Nad Dolnym Śląskiem mają się dzisiaj pojawić chmury, liczymy jednak na to, że nie będzie z nich padać. Dziś chłodniej niż w ostatnich dniach, do 15 stopni maksymalnie możemy się spodziewać w Trzebnicy, Miliczu i innych miejscowościach w okolicy, do tego powieje wiatr do 30 km na godzinę. W weekend podobnie, wówczas będą możliwe opady, a teraz kierowcy, powodzenia jeszcze w korkach, przede wszystkim we Wrocławiu.
9: Minęła 9, News SK2, Anna Łowocka. Policja uspokaja, nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak wygląda tam sytuacja?
10: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły.
11: Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
12: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
11: Jest tutaj policja przy szkole, to
12: tak,
11: dobrze?
12: Bardzo dobrze. Wszystkie reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
11: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
13: Tak.
11: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
9: Po ataku w szkole w Ostrołęce są zarzuty dla 19-latka. Ostrym narzędziem zranił 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
14: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
9: Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
14: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
9: 19-latkowi grozi dożywocie. Zagrał ponad 100 ról. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak Claire Vinci czy Pod mocnym aniołem. Swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
15: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdają sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, o, zgasiłem na Więckiewiczu.
9: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: SK2 News. Trzebnica.
8: Łukasz Permichalak. Więcej patroli w okolicy szkół we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku. Policjanci będą zwracać uwagę na podejrzane zachowania. Placówki mają przypominać uczniom zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia. W widocznym miejscu w szkole powinny znajdować się numery alarmowy 112 i telefon zaufania 116-111. Październik jest różowy. To miesiąc świadomości raka piersi. Warto zatem pomyśleć o mammografii. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne piersi w Trzebnickim Szpitalu.
13: Daria jeszcze jest z nami. Darka, jesteś?
16: Jestem.
13: Dobrze,
16: oczywiście.
13: Dobrze, bo nie widzę cię przez tutaj te monitory. Jest też Artur Jarząbek.
17: Jestem, jeszcze mu się nie chce ruszyć. Ja sobie tak nagrzałem fotelik, że no, nie chce mi się ruszać, a zimno na
13: No i dzisiaj jest Dzień Jaja. Daria, nawet nie wiedziałaś, tak?
16: No nie wiedziałam, że dzisiaj jest Dzień Jaja. Ja bardzo lubię jaja i polecam jaja.
13: To teraz pytanie. Jakie lubisz formy tego jajka?
16: Ja najbardziej lubię jajko na miękko i zawsze powtarzam, że jeżeli miałabym wybrać ostatni posiłek,
13: no,
16: wiadomo przed czym, egzekucją jakąś, to wybrałabym jajko na miękko.
13: A ty?
17: Jerzy? A ja jestem twardziel.
13: Tak? Mhm. A wiecie co, ja tak sobie siedzę i sobie myślę, że jednak chyba te sadzone.
18: Bez reklam. Jeden po drugim.
19: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
13: Mogą być sadzone, prawda?
17: Tak, ale to w więzieniu, bo tam są osadzeni.

0: Artur Gadowski, Ona jest ze snu w dziesiątce najlepszych polskich tylko hiciorów w Wesce 2. I potwierdziły się, kochani, doniesienia, tutaj czytam w kolorowej prasie o tym, że perfekcyjna pani domu Małgorzata Rozenek-Majdan jest w trzeciej ciąży. Bardzo serdecznie oczywiście gratulujemy ze swoim ukochanym Radosławem Majdanem, który jest w świetnej formie, trenuje.
1: SK2.
0: Zmianę pieluch. Wraca.

0: Kombi Wesce 20 lat. Pozostanie po nas, jak teraz ruszymy wehikułem czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ubierzcie się, kochani, i to bardzo grubo, bo jest zima stulecia w Polsce. Mamy noc sylwestrową z 1978 na 79 i Polskę sparaliżowały właśnie gigantyczne śnieżyce. Był siarczysty mróz. Nocki były czerwone. Zaspy w ogóle sięgały 80 gdzie niegdzie 4 centymetrów.
2: Czajno opatować.
0: Tak było. Zamarzały zwrotnice kolejowe. Pękały rury elektrociepłowni. Wszystkie miasta praktycznie odcięte od prądu. Węgla nie było, ciepłej wody, a do odśnieżania kraju nawet wojsko wezwano i ciężki sprzęt gąsienicowy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale za to czerwcowy klimat mimo tej zimy robił ten numer. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami i Koc też się przydało.

0: Tutaj nie ma co płakać, trzeba się cieszyć. Wesce 2, zaczynamy właśnie weekend delikatnie, tak jak mieszkańcy gminy Tychowo czy tam, którzy mają swoją lokalną gwiazdę. W okolicznych lasach pojawiła się tam leśna celebrytka, w Tychowie biała wiewiórka. Jejku, biała? No pewnie jak zobaczyła, ile kosztuje metr kwadratowy dziupli.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
8: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdy dobre się kończy,
11: lepsze się zaczyna.
10: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
11: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
10: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
11: Umów się na jazdy testowe
10: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
11: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
10: I po reklamie.

0: Lady Punk z Marchewkowym Polem w Radiu SK2, za chwilę godzina 10 i najważniejsze newsy, w których między innymi zajrzymy do szkół.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Jeszcze słonecznie o poranku w Trzebnicy, Miliczu i okolicach, ale chmury jednak wkrótce nadejdą. Termometry pokazują teraz 11 stopni, maksymalnie spodziewamy się 15. Po nocnym deszczu będzie nas dzisiaj trzymać chłód. W drugiej części dnia zachmurzenie, które zostanie z nami przez cały weekend, miejscami będzie mogło też przelotnie popadać, zatem warto odszukać pozostawione gdzieś parasolki, no bo prawdopodobnie przydadzą się w kolejnych dniach. Jesień bywa zmienna, wiemy to nie od dziś.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Jest 10 News SK2. Anna Łobocka, 14-latek zatrzymany z nożem w warszawskiej szkole. To historia z dzisiejszego poranka. Nastolatek miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym

0: Przez policję umieszczono napis „Śmierć społeczniakom”. Miał przy sobie również 11 petard hukowych, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
1: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
0: Policjanci w całej Polsce zatrzymali dzisiaj 13 nastolatków. Głównie chodzi o kierowanie gróźb i groźne żarty. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany. Przy szkołach w całej Polsce pojawiły się też dodatkowe patrole policji. Rodzice popierają takie działania.
2: Bardzo dobry pomysł, tak. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. No, ja mam pierwszoklasistę, tak, więc no tutaj szczególna ostrożność musi być zachowana.
3: Ja jestem za. Przede wszystkim to też dużo trzeba wynosić z domu.
0: Policjanci w całej Polsce skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek. Poważny wypadek w Lubuskiem na A18 w kierunku Wrocławia. Na wysokości Iłowej koło Żagania bus wjechał w bariery energochłonne i dachował na poboczu. 3 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Według wstępnych ustaleń policji kierowca prawdopodobnie zasnął. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Zablokowany jest zjazd i wjazd na autostradę z kierunku Iłowej. Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. W mieście ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
4: Jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować przede wszystkim do wojewody pomorskiego o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
0: Konsultacje online potrwają do 19 października, wyniki 4 listopada.
5: SK2 News, Trzebnica.
6: Tu Kacper Michalak. 500 mandatów w dolnośląskiej akcji policji, telefon i pasy. Skontrolowano prawie 1500 pojazdów, w tym 23 w powiecie milickim. Mandaty posypały się za brak pasów, korzystanie z telefonów podczas jazdy i za nieprawidłowe przewożenie dzieci. Na Dolnym Śląsku powstanie polsko-tajwański klaster technologiczny.
7: Tak, żeby ta myśl technologiczna z Tajwanu przyjechała do nas. To jest olbrzymia szansa.
6: Przekonuje Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. To kolejny etap współpracy z azjatyckimi przedsiębiorcami po tym, jak w czerwcu ogłoszono budowę parku technologicznego w Miękini.
8: 2-3, już minuty po godzinie 10:00, to jest ten moment w piątek, kiedy mamy trochę więcej energii niż przez te wszystkie pozostałe 4 dni razem wzięte, które już są za nami. Bo dzisiaj, kochani, nie pracujemy już na sukces, teraz pracujemy na weekend.
5: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim, SK.
8: I to nie pracujemy sami. Będziemy pracować z Zalią, z Maciejem Skibą, z Marisą, a teraz z Kamilem Bednarkiem i z Messiahem. Szukamy tego weekendowego szczęścia przy SC2 i najlepszych polskich hiciorach. Kowalski, witajcie!

0: Straciliśmy przyjaciela na Borudy się żeni i Big Cyc Weste 2. A dzisiaj może być Big Jajecznica u was na stole. Albo sadzone, albo na miękko, bo przecież mamy Dzień Jaja 9 października na 7268-268-26. Zostawiacie głosóweczki?
1: Halo, tu Złoty Paw. Mam informację, nie ma życia bez jaj. Pozdrawiam.
0: No i oczywiście, że nie ma. Ja się z tym zgadzam. Serce również coś o tym wie, bo przez lata przecież jajka miały trochę przerąbane. Straszono nas cholesterolem, ale tymczasem znalazłem taki artykuł, kardiolodzy uspokajają. Kto ma serce jak dzwon, może zajadać się jajami sadzonymi. SK2. Smażonymi również. Tylko pamiętajcie, z umiarem. Tak mówią kardiolodzy, z umiarem, by nas na kardiologii nie posadzono.

0: Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK2. Oczywiście bez polskich hitów. Tutaj bez tego nie możemy żyć. Tak jak nasz pan prezydent Karol Nawrocki, który jest z wizytą w Filipinach. No i on nie może też żyć bez boksu. Tutaj czytam w dzisiejszej kolorowej prasie. Prezydent Polski trenował słynnym pięściarzem z Filipin. Na wspólnym treningu zaprosili się panowie do ringu. Są nawet zdjęcia. No i muszę przyznać, że no pan Karol... No, panu Pacquiao, nie wiem jak to się czyta, ale napakował mu naprawdę nieźle dużo sęków.
1: SK2.
0: I to się nazywa dyplomacja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: Skoda.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sprawdź autoserwis Busy Wrocław. Bezpłatna diagnostyka, uczciwe ceny i naprawa bez ukrytych kosztów. Naprawiamy małe auta i busy. Obsługa flotowa i rabaty dla firm. Ulica Irysowa 31, Wrocław. Sprawdź w internecie. Autoserwis Busy Wrocław.
15: I po reklamie.

0: mamy jesień, no to motyle delikatnie gasną, ale nie w Radiu SK2. My lecimy z najlepszymi polskimi hitami, między innymi po godzinie 11 będzie Gołębi Puch, a punktualnie o 11 najważniejsze sprawdzone newsy i dziś temat numer 1, czyli szkoły w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdy dobre się kończy,
3: lepsze się zaczyna.
2: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
3: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
2: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
3: Umów się na jazdy testowe
2: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
3: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: 12 stopni w Trzebnicy, 12 też w Miliczu. Na nimi mogą pojawiać się jakieś chmury, ale słońce bez problemu się przez nie przebija. Aura zatem pozostaje podobna, tak jak w poprzednich dniach, ale przez ostatnie opady oraz wiatry temperatura jest dzisiaj nieco niższa. Maksymalnie termometry mają nam pokazać 15 kresek, jednak odczuwalnie będzie to może 12 stopni. W weekend podobnie, też około 15 możemy się spodziewać. Będą możliwe zarówno chmury z opadami deszczu, jak i słoneczne momenty.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu po ostatnich atakach w szkołach w Ostrołęce i niedaleko Wyszkowa. Tuż przed spotkaniem nasz reporter Jakub Krzyżak rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektorką prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie.
8: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
9: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
8: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
9: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forów społecznościowych i tego, co dzieje się

0: W internecie.
1: Więcej policjantów pojawi się też w pobliżu szkół na Słowacji. W ostatnich dniach doszło tam do wielu niebezpiecznych incydentów. Między innymi pod koniec września 13-latek ugodził śmiertelnie nożem nauczycielkę i koleżankę. Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorek w rejonie Kobylanki mężczyźni jadąc 270 km na godzinę uderzyli w osobówkę. Jej kierowca zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala. Wszystko było nagrywane, mówi Julia Szozda z prokuratury w Szczecinie.
2: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
1: Mężczyźni nie przyznają się do winy, grozi im do 20 lat więzienia. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zoo w Chorzowie, mówi prezes Stowarzyszenia Dąbrowiacy Piotr Gondarczyk.
3: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. Wykonałem telefon do zoo, pracownicy zoo odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
1: Orzechy są przysmakiem papug i małp, z kolei żołędzie jedzą szczególnie żubry, antylopy i żyrafy.
4: K2 News, Trzebnica.
5: Tu Kacper Michalak. Prawie 4 miliony złotych dla dolnośląskich szkół. 135 placówek, w tym 5 doskonalenia nauczycieli, dostanie wsparcie od 10 do 30 tysięcy złotych w ramach pracowni Kompas Jutra. To rządowy program modernizacji pracowni przyrodniczych oraz praktyczno-technicznych. Zostań radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Do 14 października mogą aplikować mieszkańcy Dolnego Śląska w wieku od 15 do 20 lat. Łącznie wybranych zostanie 30 radnych w 5 okręgach, a wyboru dokona powołana komisja.
6: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, kochani. Zauważyłem, że 9 października kalendarz mi macha takie nietypowe święto. No, kiedyś człowiek siadał, brał kartkę, długopis, przelewał uczucia na papier i czekał na ten liścik w skrzynce. Dzisiaj jedyny list, jaki w skrzynce widzę, to czy to list? Awizo!
4: 100% polskich hitów.
6: Ale za to miłosny list będzie muzyczny za chwilę od Dawida Kwiatkowskiego i od Margaret. Ryszard Rynkowski obudzi nasze marzenia przedweekendowe ze snu, a to już oczywiście z okazji tego Międzynarodowego Dnia Pisania Listów. Kurier, który może dzisiaj z takim liścikiem do Was wpadnie, Krzysztof Zalewski. Witajcie w SC2, to znaczy ja Kowalski.

0: sierpnia.
1: SK2 Trzebnica.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

A jakie są wasze marzenia? W SC2 Ryszard Rynkowski może właśnie obudził w was marzenie apetytu, które możemy spełnić dla was, najlepszych słuchaczy SK2, i to przy wspólnym eskowym stole na samym Stadionie Narodowym. No bo to przecież stół nas, kochani, łączy, prawda? Za mało soli, za dużo pieprzu, różne są tematy przy stole. Schabowy też jest dobry, ale tylko mama robi lepszy, a najlepszy robi też Daria Ładocha, która chciałaby wam właśnie na Stadionie Narodowym taki schabowy, może schabowy, usmażyć, bo to wy zdecydujecie, co będziemy jeść przy naszym polskim obiedzie. SK2.pl trwa cały czas plebiscyt na najlepszy polski obiad, najbardziej polski obiad. Wygłosujecie, tak jak Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik czy dzisiaj Kinga, bo oni już mają powody, żeby ostrzyć sobie zęby. Zdobyli 5 stówek kieszonkowego, mają zapewniony nocleg w hotelu, a wcześniej niezapomnianą imprezę z SK2 przy wspólnym polskim stole. Wy również na SK2.pl wybierzcie swój taki obiadowy numer 1, number 1, i napiszcie, dlaczego mamy zaprosić właśnie ciebie. Bo przy polskim stole SK2, no wiecie, najważniejsze nie jest, kto tam siedzi na honorowym miejscu. Najważniejsze, żeby Micha się śmiała. SK2.

0: Ania Wyszkoni, jeżeli jeszcze macie trochę sił, a jak nie macie, to usiądźcie w wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A ja wrzucę wam do odtwarzacza, odtwarzacza album z historią Anatomia. Anatomia krążek Lombardu, krążek, który ma już ponad 40 lat. Został też jako jeden z nielicznych w tamtych czasach wydany w języku angielskim. I znajduje się na nim hit, który brzmi tak...

0: Skrzydła gołębicy, gołębicy Małgorzaty Ostrowskiej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kawałek, który przez wiele tygodni utrzymywał się w czołówce radiowych listy przebojów, Gołębi Puch Lombard w SC2. Gramy tylko po polsku.

0: magnetyczny, przyciągający, jakże kosmiczny sposób też można rozpoczynać weekend z takim duetem. Kaśka Sochacka, Cortez, Jak My. Nowość w SC2 i sprawdzam, co nowego tutaj w danych GUS-u. I są takie najnowsze dane przed moimi oczami. Chodzi o polskie miasto, w którym żyje się najtaniej. I to są, drodzy Państwo, Suwałki. No bo tutaj ceny robią wałki, ale w dobrą stronę.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj!

0: Maria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
11: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres.

0: łazienek Bokaro, a Wicanny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Edyta Górniak w SC2 i również Kasia, którą witam serdecznie, Grodzka, bo już wróciła do nas w końcu, już tak długo cię nie było.
1: Zwołajasz.
0: Powiem ci, że promieniejesz, dziewczyno. Ty wróciłaś z kraju kwitnącej wiśni, tam gdzie pociągi są punktualne.
1: Bardzo punktualne.
0: No
1: aż
0: właśnie.
1: Do bólu wręcz, bo trzeba biec, jak wiadomo, że się człowiek spóźni. Zdecydowanie tak.
0: Czyli Tokio.
1: Tokio było, Japonia była, całościowo bardzo polecam. No, fajne doświadczenie bardzo. A co tam trzymasz
0: w rączkach? Bo widzę, że właśnie cukiereczki mi tutaj dałaś. Dziękuję ci bardzo. Który mam sobie wybrać? Bo aż trzy. Jest jeden zielony, drugi taki czarny i taki kolorowy, w kwiatuszki właśnie.
1: Słuchaj, którykolwiek byś nie wybrał, będzie dobry, bo tam nie ma żadnego wasabi ani krewetek chodzących.
0: Ja ten kolorowy biorę. Muszę powiedzieć, że taki gumowaty, ale bardzo dobry.
1: Oishi, jak to mówią Japończycy?
0: Japończycy też bardzo lubią karaoke, więc będziecie z Kasią Grodzką śpiewać po 12 najlepsze polskie hity w SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł.

0: zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Za chwilę południe, a nad Trzebnicą i Mieliczem cały czas świeci słońce. Muszę przyznać, że troszkę niespodziewana sytuacja, bo według pierwszych prognoz piątek miał być już mało przyjemnym dniem, jeśli chodzi o pogodę. Miało być pochmurno, ale świeci słońce i tym samym te 15 stopni za moment jest bardzo realne. Gdyby nie wiatr, byłoby cieplej. Podobna aura czeka nas w weekend. Spodziewamy się zarówno słonecznych, jak i pochmurnych momentów. Możliwe, że też miejscami popada.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Minęła 12, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Policja skontrolowała 10 tysięcy szkół, zatrzymano już kilkanaście osób, głównie za groźby karalne. Wszystko po ostatnich atakach nożowników na Mazowszu. Pod Wierzchowem zginęła wczoraj woźna, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Przed szkołami pojawiły się dodatkowe patrole.
15: Już od wczesnych godzin porannych policjanci są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
14: Mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Tę akcję chwalą rodzice i dyrektorzy szkół.
16: Pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
17: Troszkę tak. Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej.
18: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie.
14: Rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy, że dziś w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach. Krok w stronę Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie przed nim Adama Glapińskiego. Przyjęto sprawozdanie z listą zarzutów kierowanych pod adresem szefa Banku Centralnego, tłumaczy przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński.
19: Pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego. Działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej. Nieuprawnione interwencje walutowe. Działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej. Utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wprowadzanie ministra finansów w błąd.
14: Prace w tej sprawie trwały od 2024 roku. Pokojowy Nobel dla prawniczki z Republiki Południowej RPA, Nawat Tajem Pillay. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1000

0: 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 208 osób i 79 organizacji.
1: SK2 News, Trzebnica.
2: Dukat Sper Michalak. Dzisiejsze zajęcia w zespole szkół imienia Tadeusza Kościuszki w Miliczu zostały zawieszone. Decyzję podjął dyrektor placówki Ryszard Lech. Powodem względy bezpieczeństwa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. W pozostałych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w powiatach milickim i trzebnickim prowadzone są działania prewencyjne policji. Jutro zbiórka elektroodpadów w Obornikach Śląskich. Zużyty sprzęt RTV i AGD, w tym komputery, telewizory, pralki, lodówki czy kuchenki, będzie można oddać na parkingu przy Urzędzie Miejskim między 9 a 12.
3: Piątek to idealny czas, by wrócić do rzeczywistości, albo też wręcz przeciwnie, zacząć sobie marzyć i nastrajać na ten nadchodzący weekend. Tutaj Radio SK2, gramy Wam 100% polskich hitów, mamy południe, a w tej godzinie będzie na przykład nowość od Roxy Węgiel, będzie też wkrętka Kamila Nosela, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
4: Bez reklam, jeden po drugim.
1: Teraz gramy.

0: na istotą szczęścia. Pochyla nam się zespół Bime, tutaj Radio SK2. Za to spontaniczne wybuchy radości to jego absolutna specjalność. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
2: Tak.
3: Kłaniam się, administracja po tej stronie. Rozmaita Edyta, proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
2: No i?
3: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
2: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
3: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, no. Proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i oraz ulica obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, my też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
2: A jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
3: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble jeszcze, proszę pani, nie jest utylizowane, pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
2: Znaczy, wie pani co, ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
3: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
2: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
3: porozmawiała. To nie problem, ale... tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
2: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
3: No tak, no tak.
2: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
3: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani to spala.
2: Gdzie ja to będę palić?
3: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
2: Nie, no dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
3: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
4: Zostałaś wkręcona.
2: A to jak wiesz, to za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca, no.
1: Nosel wkręca.

0: To killer w Radiu SK2. Elektryczne gitary. Czy Robert Lewandowski okazał się killerem na boisku baseballowym? No, nie pomyliłam sportów. Lewy zaliczył nietypowy debiut na amerykańskiej ziemi. Pojawił się na stadionie przed meczem tamtejszej ligi baseballa i wykonał ceremonialny pierwszy rzut, czyli tak zwany first pitch. Spisał się bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że nie przyniósł nam wstydu. Pięknie to się wydarzyło. Robert to jest tak wszechstronny sportowiec, że jakiejkolwiek piłki byście mu nie dali, to sobie z nią poradzi.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Gdy dobre się kończy,
7: lepsze się zaczyna.
6: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
7: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
6: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
7: Umów się na jazdy testowe
6: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
7: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
19: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
20: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Piękne trio na koniec godziny 12. Jonathan, Tezet i Liwka obejmują noce w Radiu SK2. Daleko do tych nocy nie mają, ponieważ noc przychodzi do nas coraz szybciej. Jak widzę, słońce zachodzi około godziny 17.54, 17.57, a to oznacza, że niechybnie zbliża się do nas pora jesienna, ale można to przekuć w coś dobrego. Nocną jazdę autem na przykład. Idealnie ten kawałek do tego właśnie się nadaje. Zbliża się godzina 13, a przed nami newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy.

0: Orlen z energią po rabaty.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Prognozy pogody wciąż nie są jednakowe. Jedne mówią, że te chmury nad nasz region nadejdą lada moment, a według niektórych słońcem będziemy mogli się nacieszyć jeszcze przez kilka godzin, a większe zachmurzenie przyjdzie dopiero w nocy. Dziś piątek, a przed nami dość chłodny weekend. Od 14 do 16 stopni maksymalnie pokażą nam termometry w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Do tego aura będzie w kratkę i niewykluczone, że momentami pojawi się deszcz. Szykujcie zatem parasole, a teraz bądźcie cierpliwi. S5 zagranicznym znów się przytyka.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Minęła 13, Michał Przybyła, to są Newseski 2. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu. Nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po wczorajszym ataku w podstawówce pod Wyszkowem ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
18: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że, tu cytat, dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i cała seria zatrzymań. To meldunki od policji, która od rana prowadzi akcje wokół placówek edukacyjnych. A dziś w Tomaszowie Lubelskim policjanci zatrzymani 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą przejścia do swej szkoły i zaatakowania uczniów nożem. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny. O tym Monika Kowalewicz.
20: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
18: A w Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w mediach społecznościowych do ataku na szkoły z użyciem maczet. Z kolei 16-latka ubrana w kominiarkę groziła w internecie uczniom jednej ze szkół, trzymając w ręku nóż. W weekend tankowanie będzie droższe. Ministerstwo Energii ustaliło ceny maksymalne. Za liter 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla 8,06 zł. To odpowiednio o 7,24 grosze więcej niż dziś. Te ceny będą obowiązywać też w poniedziałek.
21: SK2 News, Trzebnica.
17: Tu Kacper Michalak. Możliwy niebezpieczny przedmiot był powodem zamknięcia szkoły w Miliczu. Dyrektor zespołu szkół imienia Tadeusza Kościuszki zawiesił dziś zajęcia ze względów bezpieczeństwa. Na miejsce przyjechała policja, która wykluczyła jednak zagrożenie.
22: Policjanci sprawdzili, że żadnego niebezpiecznego przedmiotu nie było. Na tym się zakończyły działania. Dzisiaj szkoła nie będzie już otwarta.
17: Powiedział nam Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Między innymi w powiecie trzebnickim oraz powiecie milickim funkcjonariusze kontynuują dziś działania prewencyjne w związku z zagrożeniem występowania kolejnych ataków.
23: Tylko spokój nas uratuje. Takie mądre powiedzenie mi się przypomina.

zwalniało. Ze spokojem mogę zapewnić, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, a takie prawdziwe złoto to mam dla was na początek specjalnie od pana Mroza. Ponoć wypolerował dobrze. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 13.

0: wesołe życzenia na fajną podróż od pana Artura Gadowskiego. To szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2. Szczęśliwy za to jest, słuchajcie, żółw Jonathan albo Jonathan z Wyspy Świętej Heleny. Liczy sobie 194 lata. Jest uznawany za najstarszego żyjącego zwierzaka na świecie. Naukowcy w ogóle ostatnio stwierdzili, że go przebadają i odkryli z tych badań, że Jonathan ma specjalne DNA, które jest odporne na wszelkie stany zapalne czy też nowotwory. W ogóle jego komórki też starzeją się wolniej od tych ludzkich. Naukowcy teraz starają się dostrzec, jak te wyniki badań by tutaj przełożyć na nasz ludzki świat i też na naszą długość życia. Ja mogę stwierdzić, że Jonathan przez prawie 200 lat nie policzył ani jednej kalorii w swoim życiu, nie martwił się o codzienne picie wody z cytryną po przebudzeniu, o scrollowaniu smartfona to też nie wspomnę. Może to jest ten klucz do długowieczności.
1: SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maja.

W tym wehikule czasu skoczymy sobie do roku 1968. Przed nami utwór, do którego powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich teledysków tamtych lat, a to dlatego, że w rolę modelki płynącej motorówką wcieliła się młodziutka Ewa Szykulska. Za reżyserię tego teledysku odpowiadał Janusz Kondratiuk. Ich spotkanie na planie doprowadziło ich do ślubnego kobierca. Było wielkie uczucie. Nic dziwnego, bo piosenka Skaldów jest oczywiście o miłości. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał już teraz w Radiu SK2.

0: dziecko wychowane w Polsce, ten wie, że najlepsze, co może nam się trafić na niedzielny obiad, to pomidorowa i pierogi. Za nami nowość w Radio SK2, czyli BRO i wychowane w Polsce. Choć oczywiście wy możecie wybrać swój najbardziej polski obiad. Dziś o poranku Kinga wybrała na przykład gołąbki, koniecznie z ziemniakami obok na talerzu. I ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym, na najbardziej polskim, ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl.
1: SK2. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: Skoda.
5: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
6: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Sprawdź autoserwis Busy Wrocław. Bezpłatna diagnostyka, uczciwe ceny i naprawa bez ukrytych kosztów. Naprawiamy małe auta i busy. Obsługa flotowa i rabaty dla firm. Ulica Irysowa 31, Wrocław. Sprawdź w internecie. Autoserwis Busy Wrocław.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
20: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
21: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
20: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
24: I po reklamie.

0: Wniosek z tej piosenki Manamu jest taki, żeby przytulać się jak najczęściej. Zdecydowanie hormony szczęścia lubią to, wydzielają się i naprawdę takie przytulenie może poprawić humor. Zespół Manam, po to jesteś na świecie. Gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się godzina 14, przed nami niosę.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Halo Wrocław. Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Od

0: spotkanie z projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy.

0: Cena przed obniżką 37,89.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Przelotne opady możliwe w nocy, jutro w ciągu dnia, ale również w niedzielę. Prognozy na weekend w Trzebnicy, Miliczu i okolicach nie prezentują się zbyt dobrze, ale z drugiej strony tych słonecznych i ciepłych dni było już tyle, że kto nie korzystał, ten niech teraz żałuje. 15 stopni pokazują teraz termometry, podobne wartości maksymalne będziemy widywać w weekend na północy Dolnego Śląska. Ruch na dolnośląskich drogach zaczyna się zwiększać, m.in. przytyka się S5 za Krynicznem do Wrocławia.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 49 zamkniętych szkół na Mazowszu, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano dziś do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia w województwie. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce podwyżkowej, a dzień wcześniej w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W związku z tą sytuacją w weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
15: O zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
14: Policja podała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych. Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A właśnie teraz powinno rozpocząć się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole w Nowinach. Sprawą zajmuje się Wydział Rodzinny i do Spraw Nieletnich Sądu w Wyszkowie. Temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą zapaść?
16: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
17: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
16: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
18: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie nad fizycznie i psychicznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
16: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
14: A około 16 sąd ma zdecydować w sprawie aresztu dla innego młodego sprawcy z Mazowsza, 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce.
11: SK2 News, Trzebnica.
13: Tu Kacper Michalak. Zmiany na ulicy Słowackiego w Obornikach Śląskich. Rozpoczęła się rozbiórka nawierzchni wraz z konstrukcją jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciecholowską w kierunku centrum Obornik Śląskich. To w związku z przygotowaniem podbudowy ronda, która ma powstać w ramach przyszłej obwodnicy miejscowości. Wyznaczono objazdy. Zabezpiecz dom w trakcie jego budowy. Przypominają nam o tym miliccy policjanci. Gromadzone materiały budowlane i wykończeniowe to łatwy łup dla złodziei. Warto ogrodzić plac, zamontować monitoring oraz ubezpieczyć swoją budowę.
19: W kalendarzu obchodzimy Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej, więc ja proponuję weekend spędzić tak, żeby w poniedziałek w pracy pochwalić się, jaki to był kosmos. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów.

pan Krzysztof Romantyk, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Za to miłością do ciepła pałają niektóre gatunki ptaków, jak wiemy, dlatego też rozpoczęły się odloty w cieplejsze rejony globu, a tu do kraju wracają ptaki, którym zimno zupełnie nie przeszkadza. Uwaga, będę teraz łamała język sobie. Jemiołuszki, jery czy czeczotki. Co ciekawe, te gatunki traktują Polskę jako takie Malediwy czy Maderę, takim tutaj ciepło. Co ciekawe, też sójka znowu nigdzie się nie wybiera i to zgodnie z tym słynnym przysłowiem, że ktoś wybiera się jak sójka za morze, czyli że ostatecznie nigdzie nie leci. Ale ja wiem dlaczego. Sójki to są po prostu perfekcjonistki. Dla nich wiosenne porządki to za mało. Jesienne sprzątanie też trzeba odhaczyć. SK

0: Oddychanie, ważna sprawa. Zespół Perfect w Radiu SK2. No właśnie, chyba bardzo dobrze oddychał na boisku Hubert Hurkacz, bo czytam właśnie, że awansował do trzeciej rundy ATP Tour w Szanghaju. Pokonał, no nie byle kogo, słuchajcie, bo samego Nowaka Dziokowicza. Za to kawałek chłopaki od duetu Kuba i Kuba już nie mają nikogo do pokonania, bo obecnie znajdują się na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Czy utrzymają się do startu dzisiejszego notowania? Poczekamy do 18:00, wtedy sobie zobaczymy, usiądziemy, przeanalizujemy. Wtedy świeże wydanie gorącej polskiej dwudziestki. Zapraszam Was już teraz w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. SK2. Reklama. Orły oszczędzania zawsze łapią okazję. Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
19: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kiciu,
22: a?
21: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
22: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
21: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
22: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
21: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
22: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
23: I po reklamie. 100% polskich hitów.
24: Polskich hitów.
23: SK2.
0: wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: mogę tak powiedzieć, że to jest piosenka o niewiedzy. Vixen, nie rozumieją. Gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 15. Są takie rzeczy, których się nie rozumie. Niektórzy nie potrafią pojąć, po co nadal istnieje zmiana czasu. Z 24 na 25 października będziemy przestawiali czas. Zyskamy jedną godzinę snu, więc właśnie po to, uważam, ta zmiana czasu. To chyba do zrozumienia jak najbardziej jest.
1: Autopromocja.
2: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
3: Trzebnica, Milicz, Prusice, Żmigród. Tam teraz trochę więcej chmur, więc jednak weekend zapowiada się na dosyć pochmurny. Momentami będzie mogło też popadać, także parasole powinny się przydać. W tym momencie 15 stopni pokazują termometry w powiatach trzebnickim i milickim. To maksymalna wartość na dziś, a podobnie będzie właśnie w weekend. Od 14 do 16 stopni możemy się spodziewać w kolejnych dniach. Noc nie będzie niestety przyjemna. Zapowiada się na 10 kresek i deszcz.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
4: Minęła 15, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane. To informacja od ministra Marcina Kierwińskiego. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek w internecie o wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
5: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
4: Do południa policja skontrolowała 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodaje komendant główny policji Marek Boroń.
6: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
4: W całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, głównie na Mazowszu. Służby są w podwyższonej gotowości po ostatnich atakach w szkole w Ostrołęce i Podwyżkowem. Policja zatrzymała też kilkanaście osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i tira na autostradzie A2 pod Warszawą. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. W kierunku stolicy policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Bunt w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywańskie domagają się z wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Sprawą zajmie się teraz Rada Miasta, która ostatecznie zadecyduje o losie planowanej inwestycji.
1: K2 News, Trzebnica.
3: Tu Kacper Michalak. Ruszył nowy sezon dyskusyjnego klubu książki dla dzieci w Miliczu. To propozycja dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat, które lubią książki, kreatywną zabawę i wspólne odkrywanie niezwykłych historii. W grupie są jeszcze wolne miejsca. Szczegóły przekazuje Biblioteka Publiczna w Miliczu. Październik jest różowy. To miesiąc świadomości raka piersi. Warto zatem pomyśleć o mammografii. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne piersi w Trzebnickim Szpitalu.
7: Ciebie jeszcze o to nie pytałam. Czy jesteś jesieniarzem?
4: Oj, ja wiem, tak troszeczkę.
7: No to co najbardziej lubisz takiego do jedzenia związanego z jesienią?
4: Chyba cynamonki? To jest jesieniowe?
7: No, jesieniowe. I w ogóle bardzo modne teraz, więc dobry wybór, bardzo dobry. Antonina van Dessel, jesiennie witam Was w piątek po godzinie 15. No i cynamonkę zjadłoby się, nie powiem, taka pora.

Ale to jest dobry numer o każdej porze dnia. Magma i Aisha. I jesień bez dni, no nie ma szans. Ale niektórzy zdecydowanie przesadzają z tym jesiennym klimatem. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii wyhodowano dynię, która waży ponad tonę i pobiła rekord Guinnessa. I to już nie jest warzywo do zupy, tylko poważny kandydat na lokatora. No bo wyobrażacie sobie robić z niej lampion na przykład na Halloween? Trzeba by chyba zamówić ekipę budowlaną. A nie wycinać oczy i uśmiech. Ja nie wiem, jak to jest do ogarnięcia. Ona jest ogromna. Wpiszcie sobie i koniecznie ją zobaczcie, bo naprawdę robi wielkie wow. A u nas wspomnienie wakacji. Bryska i jej lato. To SC2.

0: A już teraz skrót najświeższych informacji z dnia. Posłuchajcie.
1: Jest 15.30, Michał Przybyła, zapraszam. Ukraińska delegacja przyleciała do Miami na rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych o propozycji pokojowej. W negocjacjach, które mają potrwać 2 dni, uczestniczyć mają także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Tematem rozmów będzie zakończenie wojny oraz wsparcie obrony powietrznej Ukrainy. Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy ATP Tour w Szanghaju, pewnie pokonując Nowaka Dziokowicza 2-0. W 1/16 finału zmierzy się z reprezentantem Chin Ai Zhou lub Włochem Lorenzo Musettim. Ten mecz właśnie trwa. Tymczasem Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elis Mertens. W Łącku, w powiecie nowosądeckim, działa jabłkomat. Mieszkańcom miejscowości pomysł się podoba.
2: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
3: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
4: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
1: Dodaje Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Jaja, więc wszystkim jajcarzom życzę, żeby mieli jaja do spełniania marzeń, nie byli zbyt jajogłowi i zawsze potrafili wyjść z jajem. A tak zupełnie serio, no to jajko to jest jeden z takich niewielu produktów, który można zrobić właściwie na wiele sposobów. Może być sadzone, może być na twardo, może być na miękko, no superfood. No a i tak wszyscy mają na jego temat coś do powiedzenia. No jajko, wiadomo, pyszne. No najlepsze z majonezem na imieninach u cioci. Ale pamiętajcie, nieważne czy macie dzisiaj jaja na bekonie czy jajecznicę, najważniejsze, żeby nie robić sobie jaj z piątku, no bo to już jest poważna sprawa. W końcu weekend sam nam się nie zacznie.
1: SK2. Autopromocja. Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław. Klecińskiej 155.
8: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Gdy dobre się kończy,
16: lepsze się zaczyna.
15: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
16: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
15: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
16: Umów się na jazdy testowe
15: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
16: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
19: I po reklamie.

0: Bajm ta sama chwila, a na zegarach za moment godzina 16, więc większość osób oficjalnie rozpoczyna weekend. Po godzinie 16, żeby ten weekend Wam się rozpoczynał jeszcze lepiej, muzycznie na start Sylwia Grzeszczak, Mysłowic i Baranowski. Później jeszcze będzie dużo dobrego, ale koniecznie zostańcie z nami i przekonajcie się sami.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge.
9: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe

0: kontaktowego z oponami oponeo.pl.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacja od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po aktach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA był nasz reporter Michał Skolimowski, czyli nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem.
2: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
2: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
4: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
2: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
1: Michale, dziękujemy. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycielki w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty, a właśnie teraz w sądzie rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
5: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
6: Te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
5: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
1: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie przed drugą turą wyborów. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę. Miała odbyć się dzisiaj o 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
7: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk.
1: Mimo tych słów Monika Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy, a już w niedzielę mieszkańcy Krakowa pójdą do urn i wybiorą nowego prezydenta miasta.
8: SK2 News, Trzebnica.
9: Tu Kacper Michalak. 500 mandatów w dolnośląskiej akcji policji, telefon i pasy. Skontrolowano prawie 1500 pojazdów, w tym 23 w powiecie milickim. Mandaty posypały się za brak pasów, korzystanie z telefonów podczas jazdy i za nieprawidłowe przewożenie dzieci. Na Dolnym Śląsku powstanie polsko-tajwański klaster technologiczny.
10: Tak, żeby ta myśl technologiczna z Tajwanu przyjechała do nas. To jest olbrzymia szansa.
9: Przekonuje Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. To kolejny etap współpracy z azjatyckimi przedsiębiorcami po tym, jak w czerwcu ogłoszono budowę parku technologicznego w Miękini.
11: Chwilkę po godzinie 16 w piątek to jest taki moment, kiedy wszyscy oficjalnie mogą powiedzieć, że odpalamy weekend. Więc mówię wam dzień dobry w piątek 9 października. No i zacznijcie ten weekend razem z nami i z najlepszymi polskimi hitami. A dodatkowo po godzinie 16 Jarząbek prawdę wam powie, więc koniecznie bądźcie z nami i posłuchajcie, co on dzisiaj ma do powiedzenia.
8: 100% polskich hitów. SK2.
12: SK2.
8: SK2. Trzebnica.

0: ci powie.
1: Słuchajcie, nikt nie chce o tym myśleć, ale rzeczywistość bywa nieprzewidywalna. Do tej pory każdy myślał, że szkoła to jedno z najbezpieczniejszych miejsc dla dzieci. No właśnie, do czasu. Ostatnie tragiczne wydarzenia pokazują, że już tak nie jest. Dlatego warto mieć w głowie gotowy plan na sytuacje ekstremalnie awaryjne. Eksperci sprowadzają ten plan do trzech prostych kroków, które mogą uratować życie. Krok pierwszy i absolutnie najważniejszy – ucieczka. Jeśli tylko masz taką możliwość, to wiej, zwiększaj dystans, uciekaj z miejsca zagrożenia, bo to daje ci maksymalne bezpieczeństwo. Jeśli droga ucieczki jest odcięta, przechodzisz do kroku drugiego. Ukryj się, znajdź bezpieczne miejsce, zabarykaduj się w pokoju, albo jeżeli chodzi o szkołę, to w klasie i natychmiast daj znać służbom. Kluczem jest unikanie konfrontacji za wszelką cenę z napastnikiem. A co jeśli zostaniesz przyparty do muru? No wtedy zostaje krok trzeci, czyli walka. Ale uwaga, to jest opcja absolutnie ostateczna, tylko gdy nie ma już żadnego innego wyjścia. I tutaj ważna wskazówka od ekspertów od bezpieczeństwa. Łap za wszystko, co masz pod ręką i co da ci przewagę. Krzesło, ciężki wieszak, plecak, każde z tych narzędzi może pomóc ci się obronić. No i zapamiętaj tę triadę. Uciekaj, schowaj się, walcz. Oby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale warto ją mieć z tyłu głowy.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: A już teraz u nas w SC2 Michał Przybyła i skrót najważniejszych informacji dnia.
1: Dla wielu osób skończyło się poczucie, że szkoły są bezpiecznym miejscem. Zaczynamy być bezradni wobec tego, co dzieje się z naszymi dziećmi, mówi pedagogzka i psychoterapeutka Barbara Prusinowska-Opalska.
2: Wpływ internetu powoduje, że nie nadążamy za tym światem i co tak naprawdę nasze dzieci mają w głowach i tak naprawdę kogo naśladują. Kiedyś było tak, że naśladowaliśmy piosenkarzy, piłkarzy, a teraz im bardziej ktoś jest ordynarny, agresywny, wręcz chamski, staje się idolem.
1: W środę w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, w czwartek w miejscowości Leszczy Dół Nowiny 15-latek zabił woźną, ranił nauczycielkę i dyrektora szkoły. Duże utrudnienia na kolei. Po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą odwołano kursy pomiędzy Kutnem a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby, jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki.

0: Budka Suflera, piąty bieg. Mam nadzieję, że wszyscy już zapięli piąty bieg i wjeżdżają w weekend. A ja teraz powiem wam o jesiennych trendach. Takich może nie jedzeniowych, bardziej pitnych. Teraz wszystkie jesieniary, uwaga, jest nowy sposób na rozgrzanie się w chłodne dni. No i tym razem nie chodzi o kolejny sweter, ani o kocyk. TikToka podbija karmelizowana herbata. I nie trzeba być baristą ani mieć kuchni jak z programu kulinarnego. Tutaj wystarczy cukier, który najpierw zamieniamy w karmel, czyli go na patelni tak długo smażymy, aż zmieni się w taki piękny karmel o złocistym kolorze. No i później dodajemy do tego herbatę, dodajemy mleko i ulubione przyprawy. I podobno robi się z tego prawdziwy jesienny hit. Zdjęcia, filmiki na TikToku nie kłamią. Polecam w weekend spróbować, jeżeli lubicie jesieniarskie smaki. No i dodatkowo trendy.
1: SK2. Reklama. Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
1: Skoda.
3: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć! Salon Łazienek Bocharo zmienił adres. Od

0: Spotkanie z projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Sprawdź autoserwis Busy Wrocław. Bezpłatna diagnostyka, uczciwe ceny i naprawa bez ukrytych kosztów. Naprawiamy małe auta i busy. Obsługa flotowa i rabaty dla firm. Ulica Irysowa 31, Wrocław. Sprawdź w internecie. Autoserwis Busy Wrocław.
3: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Za chwilkę 17, to był Dawid Podsiadło i jego tazosy. Mam nadzieję, że o 17 wszyscy już oficjalnie rozpoczęli weekend. No i pomimo tego, że pogoda ma nas nie rozpieszczać, to ja gwarantuję Wam, że SK2 muzycznie będzie Was bardzo rozpieszczać. I tak na start po 17. Natalia Nykiel, Muniek i Sasza Strunin. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Gdy dobre się kończy,
11: lepsze się zaczyna.
10: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
11: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
10: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
11: Umów się na jazdy testowe
10: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
11: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Dziś 15, jutro 14, w niedzielę 16 stopni. Pogoda na północy Dolnego Śląska zmieniła się dość mocno, bowiem przed nami teraz raczej pochmurne dni. Niewykluczone będą zarówno przelotne opady deszczu, jak i przejaśnienia. Liczę, że w weekend nie będziecie się jednak nudzić i traficie w jakieś okno pogodowe, by czerpać z tych wolnych dni, albo chociaż nieco lżejszych. Przed nami znów możliwa deszczowa noc. Temperatura spadnie do plus 10 stopni. Opady będą mogły pojawić się także jutro.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego.

0: odpowiadał jako nieletni.
1: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
2: A do sprawy będziemy wracać. Na ostatnie ataki w szkołach błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Dziś przed placówkami policyjne patrole, a w szkołach podwyższone procedury bezpieczeństwa, bo bezpieczne wejście do szkoły to kluczowy element ochrony uczniów i pracowników placówki. Jak to wygląda w praktyce, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
3: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
2: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Wielki sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Polak pokonał Serba Nowaka Djokovicia po raz pierwszy w swojej karierze.
4: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
2: Mówił Hubert Hurkacz po meczu. Polak wygrał bez straty seta. W trzeciej rundzie turnieju zagra z reprezentantem Chin i Zhou.
5: K2 News. Trzebnica.
6: Tu Kacper Michalak. Prawie 4 miliony złotych dla dolnośląskich szkół. 135 placówek, w tym 5 doskonalenia nauczycieli, dostanie wsparcie od 10 do 30 tysięcy złotych w ramach Pracowni Kompas Jutra. To rządowy program modernizacji pracowni przyrodniczych oraz praktyczno-technicznych. Zostań radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Do 14 października mogą aplikować mieszkańcy Dolnego Śląska w wieku od 15 do 20 lat. Łącznie wybranych zostanie 30 radnych w 5 okręgach, a wyboru dokona powołana komisja.
7: Nie tak szybko hola hola, drogi kolego. Ja wiem, że masz wolny weekend, więc zdradź nam tutaj, jakie masz plany, bo może ktoś skorzysta.
8: Ojej, ja idę na wrestling. Na Mińskiej znalazłem takie wydarzenie.
7: A co to jest, bo ja nie wiem.
8: To są takie udawane zapasy.
7: A i ty będziesz walczył?
8: Nie, skąd? Ja jestem pacyfistą. Idę tylko popatrzeć.
7: No dobra, no to słuchajcie, to jest ciekawy pomysł na weekend, więc tutaj, jak widzicie, jak nie mieliście pomysłu, to być może skorzystacie. Antonina Wendesel, witam was piątkowo.

Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja. I to nie jest lekki numer, więc my przejdziemy szybciutko do lekkich tematów, jak na piątek przystało i na rozpoczęcie weekendu, więc plotki z naszego show biznesowego polskiego podwóreczka. Kolim wchodzi w trzydziestkę i robi to tak, że pół siemiatycz stanęło na baczność, no i ja też nie mogę wam o tym nie powiedzieć, no bo słuchajcie, różowa trasa, specjalnie pomalowany chodnik, gdzie z Kolim jechał na kolor różowy, tłumy fanek, darmowe pączki, kiełbasa z jego własnej marki, no a do tego toast z burmistrzem. No i to nie były zwykłe urodziny, tylko takie prawdziwe latino wesele, tylko bez wesela, żeby wam to zobrazować. No i powiem tak, niektórzy na trzydziestkę robią rachunek sumienia, a z Kolim zrobił rachunek. No i tak myślę, że chyba wszystko mu się tam zgadza.

Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Kolejne plotki, tym razem zza oceanu. Anna Lewandowska w Stanach, a na talerzu swojskie pierogi. Ania pokazała w mediach społecznościowych, jak zajada się polskim klasykiem, no i od razu zrobiło się ciekawie, no bo przecież my, Anię, kojarzymy ze zdrowym jedzeniem, zdrowymi przepisami, no i z unikaniem laktozy, przypomnę. A tu proszę, pierogi wjechały na pełnej. I wiecie co? Ja uważam, że to jest właśnie piękne w jedzeniu. Można mieć całą szafkę zdrowych zamienników, ale czasem wystarczy talerz pierogów, żeby człowiek poczuł się jak w domu. No bo człowiek może wyjechać na drugi koniec świata, ale od pierogów nigdy nie ucieknie. SK2. SK2. Zwłaszcza, że wczoraj było ich święto, więc Ania wie, jak świętować. Już teraz Krzysztof Krawczyk, byle było tak.

0: słuchać już.
1: Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. I Prosta Sprawa teraz będzie jesienna, związana z jabłkami, no bo jesień to wiadomo, sezon na jabłka w pełni. Ale czy wiecie, że wcale nie są taką witaminową bombą jabłuszka, jak mogłoby się wydawać? No jest takie powiedzenie, że jedno jabłko dziennie powoduje, że jakby doktorzy będą daleko od nas. To takim wolnym, luźnym tłumaczeniu. Ale jeżeli liczycie na ogromną dawkę witaminy C, no to jabłko raczej nie zrobi na was wielkiego wrażenia. No i co teraz? Czy przestać jeść te jabłka? Absolutnie, bo jabłka są nie tylko smaczne, ale mają sporo błonnika, mają mało kalorii i to jest bardzo ważne i świetnie sprawdzają się jako przekąska. No, a jeżeli jecie je tylko w szarlotce, tak jak ja, no to jeszcze przyjemnie, nie?
0: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A

0: a od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: romantycznie się zrobiło. Manam, kocham cię, kochanie moje. Na kilka chwil przed godziną 18. Po 18 zostawiam was z Łukaszem Zduńczykiem i najnowszym notowaniem gorącej polskiej dwudziestki. Koniecznie zostańcie i przekonajcie się sami, co było waszym numerem jeden w minionym tygodniu. Ja się powoli żegnam, uciekam. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pięknego weekendu, pa.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl. I po reklamie.
14: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków oraz zapewnić dostęp do psychologa.
15: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
14: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. W najbliższych dniach policja będzie patrolować też tereny uczelni wyższych. Nowy mural powstał na dawnej fabryce czekolady. Na budynku przy ulicy Świętego Wawrzyńca w Warszawie znalazła się praca interpretująca wnętrze dawnej pracowni.

0: pięknie kołoszący numer. Kaśka Sochacka i Cortez, miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz mam dla was piosenkę z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem i to będzie numer naprawdę wzruszający. Vito Bambino nagrał nowy numer, piosenkę do kampanii społecznej Inny Rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Ta kampania zwraca uwagę na problem dzieci neuroatypowych, czyli m.in. ze spektrum autyzmu czy ADHD. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne przesłanie, bo Vito Bambino w tym numerze śpiewa o tym, że każdy z nas może widzieć świat trochę inaczej, ale to nie oznacza, że ktoś jest gorszy. Vito Bambino pokazuje, co czują dzieci, kiedy świat jest dla nich trochę za głośny, trochę za szybki, trochę za trudny. I jak sam mówi, to historia o tym, że bycie innym nie znać czy bycia gorszym. Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, premierowo w Radiu SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

nasza polska-amerykańska gwiazda Keira w Radiu SK2. To było miejsce 17 gorącej polskiej 20. Keira teraz zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Będzie śpiewać na klatkach schodowych w blokach. Tak napisała na Instagramie. Stare polskie klatki schodowe mają taki pogłos, że szkoda nie zaśpiewać. No i zaśpiewała, posłuchajcie. Słuchajcie, i to było takie głośne, że w pewnym momencie nawet ktoś wyszedł na klatkę schodową, no bo to jest ryzyko, jakby nie patrzeć, bo przy takim pogłosie śpiew można pomylić z czymś innym, prawda? I teraz Keira poprosiła swoich fanów, żeby podsyłali jej propozycję, jaką piosenkę następnym razem na klatce schodowej ma zaśpiewać. No to ja mam propozycję. Niech Artura Rojka zaśpiewa Mira Fiori na miejscu 16.

0: Ostatni dzień lata był wczoraj, a dzisiaj już mamy pierwszy dzień w takiej prawdziwej jesieni za oknami. Ale w SC2 cały czas jest wakacyjnie. Gips i Igo, to jest Radio SK2, miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A ja mam kolejną nowość, bo do propozycji, do waszej listy hitów właśnie wchodzi Natalia Grosiak, którą znacie na przykład z zespołu Micro Music. No ten hicior zna absolutnie każdy.
1: Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę.
0: No ale właśnie na przekór wszystkiemu Natalii Grosiak się teraz bardzo zachciało, bo ona otwiera zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Jak mówi, definitywnie kończy z przeszłością. Nawet ścięła włosy, a wiadomo, jak kobieta ścina włosy, to wiadomo, że coś się dzieje. Natalia Grosiak po raz pierwszy bez zespołu Micro Music wydała solową płytę Tamtej dziewczyny już nie ma i przyznaje, że dawna Natalia odeszła na dobre, także powitajmy nową Natalię Grosiak. Teraz mam serce, tak nazywa się jej nowy numer, który gra już teraz premierowo na antenie Radia SK2.

0: Największa jesieniara w Polsce napisała tak: gdybym była porą roku, to byłaby to jesień. Roxy w Radiu SK2. Gramy wasze ulubione polskie hity 20. To jest Gorąca Polska 20 i miejsce 13 za nami. No Roxy jest jesieniarą, słuchajcie, na poważnie. Pochwaliła się w mediach społecznościowych, że wieczory spędza jak prawdziwa jesieniara. Pod kocykiem, przy przygaszonym świetle, ze świecami zapachowymi i z dobrym filmem na dużym ekranie. Aj, słuchajcie, słowa uznania dla męża Roxy, bo on jej kupił kwiaty jesienne. I teraz pytanie, czy coś przeskrobał, czy po prostu chce jechać z kolegami na ryby na weekend?
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
2: Reklama. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
10: Skoda. I po reklamie.

Miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2 to Mrozu i bracia Kacperczyk prosto z najnowszej płyty Mroza, który jest teraz w trasie koncertowej. Za nim już Łódzka Atlas Arena, Torwar w Warszawie razy dwa, a jutro zagra w hali stulecia we Wrocławiu. A ja wam zagram kolejną nowość w gorącej polskiej 20, bo do propozycji właśnie wskakuje nowa propozycja od Natalii Nykiel. Ta artystka właśnie ogłosiła, że zaczyna historię pod tytułem Czwarty polskojęzyczny album i to jest pierwsza zapowiedź tego krążka. No to gramy premierowo na antenie SK 2. Natalia Nykiel, to tylko ciąg dalszy.

0: się dobrze, nie?
1: Prawdziwy muzyczny patriota BRO w Radiu SK2. To było miejsce 9 gorącej polskiej 20 i to wcale nie są puste słowa, słuchajcie, bo on się naprawdę bardzo poświęcił, jak nagrywał teledysk do tego numeru. Odwiedził wszystkie województwa w naszym kraju, spotkał się z tysiącami swoich fanów, był w trasie przez 3 tygodnie i przejechał 7000 kilometrów. No i jest teledysk i jest przepiękny numer. My też jesteśmy wychowani w Polsce, bo w Radiu SK2 gramy tylko 100% polskich hitów jako jedyna stacja w Polsce. No i w piątki wieczorem mam wasze ulubione numery tego tygodnia. Za chwilę najlepsza ósemka.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity.

0: Kwestia.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od

0: Wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Tu Kacper Michalak, Zawonia, Grochowa, Złotówek, Stanięcice, Złotów. Przez te miejscowości przejedzie babski rajd rowerowy już po raz 9. Przed uczestnikami 12-kilometrowa trasa prowadząca przez leśne i przyrodnicze zakątki gminy Zawonia. Mimo że nazwa wydarzenia nawiązuje w głównej mierze do pani, to wziąć może udział każdy. Start w niedzielę 18 października o 11 w Zawonii przy ulicy Trzebnickiej. Na zakończenie wspólne ognisko w Złotowie.
1: Gorąca Polska 20.
3: Polska 20.
1: Radia SK2.
4: I tak się właśnie nazywa najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. Mam 20 waszych ulubionych polskich numerów. No i teraz zbliżamy się do szczytu, bo najlepsza ósemka nam została. Ale mam nie tylko hity, ale też płytę do rozdania. Mam dla was najnowszy krążek Wiktora Waligury, którego numer za chwilę usłyszycie na naszej antenie. Dajcie po prostu znać głosówką na Messengerze SK2, jak zaczyna się wasz weekend, co robicie, słuchając Gorącej Polskiej 20 w Radiu SK2. Głosówki na Messengerze Radia SK2, a na miejscu ósmym czeka Zalia. Zalia ostatnio pojawiła się gościnnie na trasie koncertowej Mroza. A teraz solo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wiktor Waligura na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To kawałek z jego najnowszej płyty, którą możecie zgarnąć na antenie SK2. Dajcie znać głosówką na Messengerze naszym Radia SK2, co robicie, słuchając gorącej polskiej 20. A ja wam w tym czasie podrzucam kolejną nowość. No i słuchajcie, mamy to, pojawił się nowy girls band na polskiej scenie. Do tej pory były chyba tylko modelki, ale teraz mamy też, uwaga, lale. I tutaj skład jest naprawdę bardzo mocny. Same znane osoby. Influencerka Monika Kociołek, tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski 2025 Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Oliwia Kopiec. Czyli słuchajcie, jest taniec, jest uroda, są media społecznościowe i piękny śpiew. To wszystko w ekipie Lale. Sprawdźmy, jak te lale brzmią. Ej Lala, to jest ich nowy numer, który właśnie trafia do propozycji do gorącej polskiej 20. Numer bardzo piątkowy, bardzo imprezkowy. No to gramy, 10 po 19.

Marisa na piątym w Radiu SK2. Przed chwilą zapytałem was, co robicie w piątkowy wieczór, słuchając gorącej polskiej dwudziestki. No i Tomek pisze, że u niego już sprzątanie weekendowe pełną parą. Właśnie odkurza dom z gorącą polską dwudziestką na słuchawkach. Do Tomka leci nowa płyta Wiktora Waligury, a do wszystkich leci nowa propozycja od zespołu Enej, który już w przyszłym roku, słuchajcie, będzie świętował swoje 25-lecie i oni już teraz zaczynają imprezę. Zaczynają swój wielki bal. Enej zapowiada, że w przyszłym roku ruszy w trasę koncertową po całej Polsce i będzie grał swoje największe przeboje z 25 lat. A teraz wchodzą w ten mocno imprezowy klimat, słuchajcie, Enej i Bum Bum Orkestar Bal. Bardzo piątkowy numer, który idealnie rozpoczyna weekend. Jeśli brakuje wam energii po całym tygodniu, no to ładowanie rozpoczęte.

0: jesień, nie ma do nas wstępu. W Radiu SK2 cały czas jest wakacyjna playlista, jak słyszycie. Sylwia Grześnak na antenie SK2, to było miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. No a teraz otwieramy podium dzisiejszego notowania waszej listy hitów. I tutaj też numer, który spędził na szczycie całe wakacje. I to jest ciągle na czasie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. A o kim oni w ogóle śpiewają?
1: W tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć?
0: Czyli co, krótko mówiąc, później pogadamy, teraz mamy ciekawsze rzeczy do roboty. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Numer 3 gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie.

0: numer na romantyczny piątkowy wieczór we dwoje. Dawid Kwiatkowski i Margaret otwierają podium notowania gorącej polskiej dwudziestki. To było miejsce trzecie. No ale dobra, słuchajcie, skoro wiemy, kto o czym miał komu opowiedzieć w tym kawałku, to teraz dowiedzmy się, o czym jest numer dwa gorącej polskiej dwudziestki. Kuba i Kuba Chłopaki.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
2: robić. Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
0: Także mam nadzieję, że nie ma żadnych powodów do płaczu, że nauczyciel nie wpisał żadnej złej oceny do dziennika elektronicznego waszego dziecka. Kuba i Kuba Chłopaki, numer, który kończy lato i rozpoczyna przyjemną jesień. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki. Chyba

No z nimi to się fajnie odpoczywa w piątkowy wieczór. Łapiemy siły, rozpoczynamy razem weekend. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki. Bardzo przyjemnie ta się jesień zaczyna, prawda? Kuba i Kuba, chłopaki, to miejsce drugie waszej listy hitów, a na miejscu pierwszym ona, królowa stadionów, wystąpiła ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie, zakończyła stadionową trasę koncertową, a teraz odpoczywa, zwiedza świat, ale jej numer wolnego nie bierze. Sanach i Cichosza to wasz ulubiony hit tego tygodnia.

0: Zajęło jej to nieco ponad miesiąc, no i w końcu się udało dotrzeć na szczyt. Sanach Cichosza to nowy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a fani tej artystki teraz zacierają ręce, bo Sanach zapowiedziała kolejną limitowaną wersję płyty winylowej Sanach na stadionach live. Po stadionowych koncertach na PGE Narodowym w Warszawie Sanach te występy nagrała i wrzuciła na specjalną płytę winylową, a ostatnio zapowiedziała część drugą tego albumu i wiadomo, że premiera tego krążka 30 października. A czy 16 października, czyli za tydzień w piątek, Sanach znowu będzie na szczycie? Wszystko zależy od Was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Od

0: klientem. Salon łazienek Bokaro, Awicanny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują. Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Gdy dobre się kończy,
2: lepsze się zaczyna.
1: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
2: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
1: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
2: Umów się na jazdy testowe.
1: I przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
2: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
7: I po reklamie.

Kłebo na Fidei, Zalia w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i ostrzegamy kierowców. Warto dzisiaj zatankować naszą furę do pełna, bo od jutra paliwa będą droższe. Benzyna prawie do 7 dobije. Będzie kosztować 95, 6,97, a diesel przekroczy 8,06. Więc jeśli możecie, dzisiaj tankujcie. No i słuchajcie, SK2. Można dawać głośniej, bo to są dobre polskie numery. Kasia Kowalska już teraz.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. U nas jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo można śmiało nucić pod nosem w samochodzie, jeśli nikt was nie słucha. Gramy takie numery, które doskonale znacie, na przykład Cookies i Piersi Całuj Mnie. Każdy to zna, ale nowości też są. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Skoda.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Tu Kacper Michalak. Trwają dni karpia w Dolinie Baryczy i już w tę niedzielę w Miliczu czekają nas kolejne wydarzenia. Przed nami noc w Pałacu Malcanów, czyli wieczorny spacer z przewodnikiem po dziedzińcu i wnętrzach pałacowych. Do tego również warsztaty zdobienia bombek w Muzeum Bombki w Miliczu. Czeka nas również kolejna odsłona kąpieli leśnej, w planach spacer oraz ceremonia picia herbaty. Jeśli marzy wam się weekend w otoczeniu natury, to będziecie mogli dosłownie zanurzyć się w lasach Doliny Baryczy.
0: Mamy to, słuchajcie, pora, żebyśmy wszyscy nawzajem sobie pogratulowali. Przetrwaliśmy ten tydzień, udało nam się, zaczynamy weekend, punktualnie godzina 20. A w Radiu SK2 macie takie numery, przy których można oczyścić głowę ze wszystkich stresów. W sumie, słuchajcie, naliczyłem 11 kawałków bez przerywania, bez żadnych reklam. Także zostańcie razem ze mną, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: 100% polskich hitów. SK2.
0: Słuchajcie, moja mama w tym momencie pewnie daje radio głośniej, bo ona uwielbia zespół Kombi. Jeśli wy też lubicie, no to nie wstydźcie się, śpiewajcie razem z nimi i dawajcie głośniej. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. No i przy okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK2, jak zaczyna się wasz weekend, co robicie, słuchając Radia SK2.

0: Na taką chwilę ciszy i spokoju zasłużyliśmy po całym tygodniu. Kleks, Sobel i Sanach w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a wy dajecie znać, co robicie w piątkowy wieczór słuchając Eski 2. Kasia?
1: Słucham was właśnie wyklejając biedronkę z mozaiki na podłodze. To moja nowa pasja. Wyklejam mozaiką cały dom.
0: Panowie, właśnie to nam grozi, jeśli nasza kobieta będzie nam o czymś co pół roku przypominała i w końcu stwierdzi, że bierze sprawy w swoje ręce. Do pewnego dnia, jak wrócimy do domu, to jak to mówią, lewą ręką możemy się przeżegnać. Zobaczymy biedronkową mozaikę na ścianie. Ale słuchajcie, tak serio mówiąc, Kasia wysłała zdjęcie. No fajnie ta biedronka wygląda, więc może to nie jest wcale taki zły pomysł. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co robicie w piątkowy wieczór, słuchając najlepszych polskich hitów? A teraz lato 2000. Sami na naszej antenie. 16 po 20.

0: Ania Dąbrowska w Radiu SK2, a za chwilę gram wam Dawida Kwiatkowskiego, który ostatnio mocno się wzruszył na premierze swojego nowego albumu, bo Dawid spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i na tej premierze, słuchajcie, pojawiła się pani, która specjalnie dla niego przyleciała z Anglii.
1: Wczoraj jak 20 bilet kupiłam.
2: Jaki, na samolot?
1: Tak.
2: Wczoraj pani...
1: Tak, wczoraj.
2: Ale co, zdecydowała się pani przylecieć po
1: tak.
2: prostu?
1: Córka powiedziała, żebym leciała.
2: I dzisiaj...
1: Dla Ani.
3: To jest dla Ani, bo to są te płyty, tak. które do Anglii lecą, tak? Dla Ani.
0: Słuchajcie, wysłać mamę na drugi koniec Europy po płytę następnego dnia... To jeszcze gorzej niż powiedzieć w niedzielę o 20, że na jutro do szkoły potrzebujemy farby i blok techniczny. SK2.

Motyle w Radiu SK2. U nas możecie słuchać 100% polskich hitów przez całą dobę i z nami możecie się poczuć jak VIP, jak taka gwiazda. Kojarzycie czasami, jak są mecze w telewizji pokazywane, to są urywki, kamera wjeżdża na trybuny i pokazuje na przykład jakąś gwiazdę sportu, która ogląda mecz z loży VIP. No to właśnie wy się tak poczujecie. Zabieramy was do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie, tylko że zamiast meczu będzie niezła wyżerka. Najbardziej polski obiad. Zjemy taki obiad, który się składa z waszych ulubionych dań. Wpadajcie na sk2.pl, wybierajcie waszą ulubioną zupę, wasze ulubione danie główne i przekonujcie nas, dlaczego to wy powinniście usiąść razem z nami przy stole. Będzie ekipa SK2, będzie Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. No i przede wszystkim wy wpadajcie na sk2.pl. Oprócz dobrego jedzenia, najbardziej polskiego obiadu, mamy też dla was 500 kieszonkowego i nocleg w hotelu w Warszawie. Także widzimy się na Narodowym 7 listopada.

0: Starsa. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i przypominamy kierowcom, warto zatankować samochód przed północą, bo od jutra nowe ceny maksymalne, paliwo podrożeje. Diesel przekroczy 8 zł za litr, a 95 zbliża się niestety do 7, także teraz lepiej przed północą zatankować. A w SK2 za chwilę gramy dalej.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta Vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Tu Kacper Michalak. Żmigrodzka konferencja onkologiczna już za niespełna miesiąc. W Zespole Placówek Kultury już po raz 26 odbędzie się wydarzenie, które połączy specjalistów, pacjentów oraz wszystkich, którym bliska jest tematyka zdrowia i profilaktyki nowotworowej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem Podróż z chorobą. W ramach wydarzenia zaplanowano kilka prelekcji na temat walki z rakiem. To wszystko już w niedzielę 25 października od 15 w ZPK w Żmigrodzie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. To będzie 10 km nowej drogi po zachodniej stronie Milicza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15.
2: Spośród 10 ofert, które były złożone w przetargu na realizację obwodnicy Milicza, za najkorzystniejszą uznaliśmy propozycję firmy Budimex, której wartość wynosi 158 milionów 400 tysięcy złotych.
1: Mówi nam Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA, dodając, jak trasa będzie przebiegać.
2: Ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektu iBuduj. Trasa obwodnicy będzie się zaczynać w okolicy Miłochowic, ominie Kaszowo i włączy się z powrotem do drogi krajowej nr 15 w okolicy miejscowości Stawiec.
1: Umowa z wykonawcą ma zostać zawarta jeszcze w tym roku. Trasa ma być gotowa do połowy 2030 roku. Strzelnica w każdej szkole to nowy projekt na Dolnym Śląsku. Jego celem jest rozwój edukacji obronnej młodzieży za pomocą wirtualnych strzelnic.
3: O obronie cywilnej zapomnieliśmy. Żyliśmy w czasach spokoju, przy braku zasadniczej służby wojskowej. Umiejętność strzelania jest naprawdę niezwykle ważna. Poza tym jest to również sport, gdzie są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata.
1: Mówi Cezary Przybylski z Sejmiku Dolnośląskiego. Strzelnice będą służyć uczniom szkół ponadpodstawowych. Sprzęt szkoleniowy na razie trafi do różnych placówek w 9 powiatach. Docelowo będzie w każdym.
4: Ma być to sprzęt ogólnodostępny, nie zamontowany na stałe pomieszczeniu, także będzie można go wykorzystać zarówno na lekcjach wychowania fizycznego, można go też wynieść na dwór, jeżeli będzie ładna pogoda. Zakupują sprzęt i pewno będą musieli też robić takie szkolenie wstępne dla jednej, dwóch, trzech osób.
1: Dodaje Paweł Oleś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Nauka posługiwania się bronią laserową w kontrolowanych warunkach ma być dwutorowa. Dla jednych to będzie droga do strzelectwa olimpijskiego, dla innych strzelania z ostrej amunicji. Coraz więcej osób chce być harcerzami. Na Dolnym Śląsku do Związku Harcerstwa Polskiego w 4 lata przybyło około 2000 członków. Co przyciąga do mundurów w czasach smartfonów i sztucznej inteligencji? Odpowiedzi szukała nasza reporterka Hanna Stachowiak.
5: Jak się ma dolnośląskie harcerstwo? Ilu uczestników mamy na ten moment?
6: Harcmistrz Arkadiusz Rudolf, komendant chorągwi dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo dolnośląskie na chwilę obecną ma się dobrze. Na dzień dzisiejszy mamy około 7583 członków.
5: Co możemy powiedzieć o poprzednich latach? Czy jest wzrost zainteresowania? Jak to wygląda?
6: Na przestrzeni właśnie tych ostatnich 4 lat zauważamy wzrost zainteresowania. Ten wzrost jest mniej więcej wynosi około 2000 osób, bo my w ramach Związku Harcerstwa Polskiego zrzeszamy właśnie od 7 roku życia nawet do 92, więc to też jest ta rozpiętość bardzo duża. Jest to organizacja międzypokoleniowa.
5: Faktycznie rozpiętość bardzo duża. Czym się różnią takie zajęcia dla 7-latka, a dla 70-latka?
6: Dla 7-latków to tutaj mówimy o metodyce zuchowej. Jest to zabawa w kogoś lub coś, budowanie tych elementów wyobraźni, umiejętności społecznych, czyli pracy w grupie. Nasze zuchy zdobywają tropy, sprawności i każda zbiórka to jest pewnego rodzaju przygoda, umiejętność radzenia sobie nawet w trudnych sytuacjach. A jeżeli chodzi o naszych seniorów, to są spotkania takie edukacyjne przy ognisku, taka też zwiedzanie okolicy, czy to Wrocławia, czy Dolnego Śląska. I to są też elementy integracyjne, bo dla seniorów bardzo często robimy warsztaty nawet skorzystania z telefonów, jak nie dać się naciągnąć złodziejowi, czy też pierwszej pomocy, której uczą ich nasi wędrownicy, czyli licealiści. Oni też z nimi robią takie zajęcia, żeby im pokazać, żeby byli na bieżąco, umieli sobie poradzić w sytuacjach, bo też są grupą, która jest narażona na właśnie możliwość zakrztuszenia się, czy też zemdlenia, bądź poczucia właśnie, że zaraz może dojść do, nie wiem, na przykład zawału czy innej sytuacji. Więc to też jest tak, że mamy bardzo szeroki ten wachlarz.
5: W świecie internetu, telefonu, sztucznej inteligencji, czego nastolatek może się dzisiaj nauczyć w harcerstwie? Jakich umiejętności, które mogą mu się przydać w codziennym życiu, ale też w sytuacji kryzysowej?
6: Jeżeli chodzi o młodych naszych tutaj członków, to przede wszystkim oni uczą się tych umiejętności społecznych, czyli umiejętności komunikowania się, umiejętności działania w grupie, też elementy liderstwa, że są liderami. bo też bardzo często w grupach młodzieżowych brakuje osób, które by chciały wyjść z inicjatywą, wykonać coś ponad. A HFCS tego uczy, to pokazuje. I młodzi poprzez właśnie te gry, wyjazdy uczą się też delegowania zadań, wykonywania ich w sposób taki, bym powiedział, sprawny, skuteczny, ale też umiejętność słuchania przełożonego, bo HFCS też jest oparte na zwierzchniku, na o drużynowym czasem mówimy jako starszym bracie, że to nie jest tak, że drużynowy to jest osoba, która wszystko ma nakazać. Jego autorytet ma wypływać po prostu z jego postawy, wartości, być takim natchnieniem dla tego młodego człowieka i to on też inspiruje do działania, bo w HFCS-ie młodzi mogą, że tak powiem, uczyć się technik posługiwania kompasem, mapą w terenie, w ramach marszy na orientację, możemy organizować rajdy, wycieczki. Nawet teraz jesteśmy po rajdzie górskim, który organizujemy na Dolnym Śląsku. Ponad 1000 uczestników i to byli właśnie, były zuchy, harcerze starsi, wędrownicy, ale także osoby z nieprzetartego szlaku, czyli drużyn, które zrzeszają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową. I tych osób było ponad 300 na trasach, więc to też pokazuje, że umiejętność pracowania w różnych grupach sprawia, że lepiej odnajdujemy się w zmieniającym się otoczeniu. Jak to może przełożyć się na sytuacje takie survivalowe, kryzysowe? No właśnie tym, że taka młoda osoba zuch, czyli 7-10 lat, będąc przy wypadku, on może nawet osobą starszą pokierować, co ona ma do wykonania. Więc to też pokazuje, że ćwicząc, trenując, robimy pewnego rodzaju odruch, który jest wykorzystywany w naturalnym dla nas środowisku. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rzeczy przekłada się nawet na zwykłą pracę, na tą umiejętność zaradności, wykonywania prostych czynności, albo też nie chodzenia, nie dopytywania się, co jeszcze można zrobić, bo taka osoba wychodzi z inicjatywą.
5: Jedzie grupa harcerzy do lasu i co tam robicie? Czego się uczycie tak konkretnie? Rozpalania ogniska, orientacji w terenie?
6: Uczymy się rozstawiania namiotu, umiejętności właśnie wykonania stosów ogniskowych, czy to takich, żeby usiąść, pośpiewać przy ognisku, ale także takich, na których można gotować, czyli wykonać kuchnię polową. Więc wtedy młody zastęp gotuje sam sobie posiłki. Czy to zrobią zupę gulaszową, zrobią naleśniki, czy inne dania. To jest ich inwencja twórcza. To właśnie drużynowie, czy też oni sami nadają sobie taki element, co by chcieli się nauczyć, co by chcieli zrobić, ale także z jakimi ludźmi chcieliby się spotkać, bo też bardzo często organizujemy spotkania z kołami myśliwskimi, z pracownikami lasów państwowych, czy też warsztaty edukacyjne z pracownikami, czy to Karkonoskiego Parku Narodowego, czy Parku Narodowego Gór Stołowych. Ci młodzi wielu elementów uczą się w praktyce. Także organizujemy warsztaty edukacyjne, właśnie na przykład jak się zachować na wodzie. Więc to też jest taka sytuacja, że kajaki czy żaglówki, regaty, to też jest tak, że nie tylko las, ale także inne żywioły wchodzą w grę i umiejętności radzenia sobie.
5: Czyli młodzi harcerze mogą rozwijać w harcerstwie nie tylko samo harcerstwo, ale też pozostałe hobby.
6: Tak. W harcerstwie jest bardzo wiele specjalności, bo to też jest tak, że mamy specjalności łucznicze, strzeleckie, obronne, wspinaczkowe, nawet są drużyny jeździeckie, czyli jazda konna, zaprzęgowe kiedyś były też drużyny. To wszystko zależy od pasji drużynowego i to, w jaki sposób zachęca młodych do odkrywania. Ja osobiście wspinaczkę skałkową w harcerstwie, jakby się tak nią zainteresowałem i ją realizuję, jako właśnie taką formę spędzenia czasu, ale także miłość do turystyki górskiej. Więc to też jest tak, że dużo drużyn u nas są na specjalności turystycznej i właśnie wędrowania. Mamy drużyny żeglarskie i to też są osoby, które potem, że tak powiem, zawodowo, czy mają patenty żeglarskie, pływają na rejsy i właśnie tego zaczerpnęli z harcerstwa. I właśnie taką też dziedziną artystyczną to jest granie, śpiewanie i tutaj też mamy osoby, dla których jest to też forma jakby pracy zawodowej, czyli robią to, co kochają.
5: Dlaczego dzisiaj rodzice decydują się zapisać swoje dzieci do harcerstwa?
6: Takim punktem zwrotnym, bym powiedział, takim mocnym dla nas i do zaobserwowania była pandemia, czyli w momencie, w którym wszyscy byliśmy na lockdownie, zamknięci w swoich domach i skupiliśmy się na komputerach, telefonach, gdy zostaliśmy, jakby bym powiedział, kolokwialnie uwolnieni, to wszyscy jakby zapragnęli gdzieś się spotkać, łączyć, realizować i rodzice zauważyli, że harcerstwo realizowało swoją służbę, pomagało osobom, które były zamknięte, nie mogły wychodzić z domów, czy to seniorom wyprowadzając psy, ale także w momencie, w którym przyszedł konflikt na Ukrainie, kryzys migracyjny i harcerze też stanęli do służby, rodzice zauważyli, ile fajnych, ciekawych wartości jest przekazywanych, że to nie jest tylko stanie pod pomnikiem, jak to niektórzy mówią, albo bieganie w mundurze, tylko jest to faktyczne takie podejście profesjonalne, umiejętność animowania czasu wolnego, pracy zespołowej, czy ten trening umiejętności społecznych. I chyba rodzice zaczęli mówić, że oni też są takich wartości, oczekują od swoich dzieci, że nie tylko szkoła ma uczyć, ale także możemy uczyć się poprzez zabawę, bo metoda harcerska właśnie w ten sposób daje nam możliwość pracy nad osobą poprzez właśnie stawianie wyzwań, realizację tropów, sprawności, włączania rodziców, ten element wychowawczy. Kolejnym takim momentem, który też bardzo mocno chyba zobrazował rolę harcerstwa na Dolnym Śląsku, ale także w całej Polsce, to była powódź w 2024 roku, gdzie ponad 1500 osób, instruktorów, wędrowników włączyło się w służbę, w pomaganie, czy to w punkty wysypania worków, układania wałów, ale także rozwożenia darów. I nie było żadnej bariery. I rodzice faktycznie mogą zwracać uwagę na ten element, że ich dziecko jest częścią społeczności takiej obywatelskiej, włączającej, takiej organizacji, która chce po sobie zostawić ślad, taki niewidzialny ślad, no bo to będzie kolejna osoba, która będzie chciała kolejną osobę wychowywać, czyli nawiązujemy do tej pokoleniowości.
5: Oprócz umiejętności praktycznych dużo też mówicie o nauce komunikacji, pracy w grupie, takich umiejętnościach społecznych.
6: Harcerstwo chyba się nie da robić inaczej niż poprzez pracę zespołową, komunikowanie, szukanie swoich ról. Z jednej strony mówimy, że harcerstwo daje wielu liderów, bo faktycznie ktoś przewodzi zespołowi, ale są osoby, które mają zdolności logistyczne, mają zdolności techniczne i my te ich zdolności wyciągamy. I w ramach tej pracy zespołowej, czy też realizacji sprawności, my możemy ukierunkować osobę do tego, kim w przyszłości zostanie.
5: W kilku zdaniach, jakby zachęcić nowych uczestników do dołączenia, to jak ich zachęcić?
6: Przede wszystkim taką aktywnością. Ja widzę w harcerstwie wiele wartości polegających nie tylko na tym, że mamy być dobrymi obywatelami, ale przede wszystkim mamy kwestię do tego, że się bawimy, jesteśmy w ruchu, bo harcerstwo to jest ruch, to jest ciągłe poznawanie, odkrywanie, to jest bycie częścią czegoś większego, więc osoby, które chcą odkrywać samych siebie, odkrywać świat, poznawać ludzi, być częścią międzynarodowej organizacji, to takie jest harcerstwo. I dlatego też zachęcam wszystkich, którzy mają chęć odkrywania, poznawania, żeby dołączyli do harcerstwa.
1: Chorągiew Dolnośląska ma dziś ponad 7,5 tysiąca członków w wieku od 7 do nawet 92 lat. Wrocław gospodarzem światowej premiery najnowszej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo. Noblistka spotka się z czytelnikami 14 października w hali stulecia. Niemal 700-stronicowa książka zabiera nas do powojennego Wrocławia i na Dolny Śląsk.
7: Ta książka mówi o świecie, który zadział się we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku zaraz po II wojnie światowej. Wraca do korzeni nowego Wrocławia. Wraca do tego, z czym mierzyli się mieszkańcy, którzy przyjechali na teren zrujnowany, zniszczony. Musieli sobie miasto odbudować. Olga Tokarczuk mówi o tym przy okazji odbierania tytułu honorowej obywatelki Wrocławia odbudowywać z miłością po zniszczeniach wojennych.
1: Mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu i dodaje, że ma nadzieję, że dzięki wydarzeniu o Wrocławiu radio znów zrobi się głośno.
7: To będzie opowieść o historii wrocławskiej, napisana w formie beletrystycznej, bo to nie jest książka naukowa ani stricte historyczna, a zarazem przejdzie na cały świat. No mamy nadzieję, że to będzie wydarzenie, które zapisze się też w takiej literackiej pamięci Wrocławia. Wrocław to stolica literatury UNESCO, Wrocław to dziesięciolecie europejskiej stolicy kultury.
1: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki.
0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Taka spółka istnieje m.in. we Wrocławiu. Dzięki niej powstają mieszkania przeznaczone na najem długoterminowy. Z prezesem SIM Wrocław rozmawiała Kasia Pawlak.
8: Własne mieszkanie jest dla wielu młodych ludzi coraz trudniejsze do osiągnięcia. Wynajem komercyjny oznacza wysokie, no i zmieniające się czynsze. Jest jeszcze jednak inna możliwość. Mieszkanie w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Moim gościem jest dzisiaj pan Paweł Inglot, prezes SIM-u Wrocław. Dzień dobry, panie prezesie.
9: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
8: To zacznijmy od podstaw. Czym jest SIM?
9: SIM jest społeczną inicjatywą mieszkaniową.
8: I co to oznacza?
9: Ten skrót. I co to oznacza? Oznacza to, że jest to spółka powołana przez Skarb Państwa i gminę Wrocław w naszym przypadku. Spółka, której zadaniem jest budowanie mieszkań na długoterminowy i stabilny wynajem. I to jest podstawowa, zasadnicza, najprostsza definicja. Mamy wybudować we Wrocławiu mieszkania, w których będą przez wiele, wiele lat mogli stabilnie wynajmować sobie te mieszkania, chętni na to najemcy.
8: Czyli w perspektywie to jest ulica Drabika, dobrze mówię, 405 tak, mieszkań, 2028 rok.
9: Tak, to jest nasz cel. Pytanie, czy się uda, oczywiście potrzebujemy na to jeszcze trochę czasu, żeby podopinać szczegóły, rozstrzygnąć przetarg, pozyskać do końca finansowanie, zebrać ludzi i tak dalej, ale tak lokalizacyjnie, buforowa, asfaltowa Drabika, to jest pierwszy etap i później dalej w stronę Maszkowskiego będzie drugi etap, 256 mieszkań, ale to jeszcze też chwila przed nami.
8: To czym różni się mieszkanie w SIM-ie od mieszkania komunalnego i TBS-u? Jak to można wytłumaczyć słuchaczom?
9: To ja bym spojrzał w ogóle trochę szerzej w takim razie, bo to pokaże jakby całą istotę budownictwa. I patrząc tak od początku, od najprostszych, takich najbardziej podstawowych form, to mamy mieszkania socjalne. To jest jeszcze coś takiego u podstaw właśnie. Jak w ramach mieszkalnictwa socjalnego, to gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek zapewnić mieszkania tym, którzy kompletnie sobie z tym tematem w życiu nie są w stanie poradzić sami. Z powodów bardzo różnych, tu nie będziemy nic rozstrzygać, różne się rzeczy w życiu przydarzają. W każdym razie mieszkania socjalne to jest taka podstawa i baza. Później idąc dalej są mieszkania komunalne o wyższym standardzie, one są trochę droższe i też ludzie tam mogą mieszkać sobie bardzo, bardzo długo i stabilnie, ale to już jest jakby kolejny etap. Gdy idziemy dalej w górę i zmierzamy gdzieś tam na końcu tego kontinuum do mieszkania własnego, to po drodze dla tych, którzy nie chcą kupować, nie potrzebują mieszkania na własność, albo nie stać ich na kredyty, które są drogie, nie chcą się wiązać z danym miejscem na x lat, jak to często przy kredytach na 30 czy 50, to właśnie dla tych ludzi, którzy do tej własności nie są jakoś bardzo przywiązani, są mieszkania, które mogą sobie wynająć. I tu oczywiście w takim rozumieniu potocznym jest wolny rynek komercyjny, na którym można mieszkania wynajmować Kowalski od Kowalskiego, ale właśnie w tym miejscu są też takie spółki i takie inicjatywy jak TBS-y i jak SIM-y, właśnie po to, żeby przy pomocy państwa ten najem był bezpieczny, stabilny, długoterminowy i dużo, dużo tańszy niż na rynku komercyjnym. I to jest zasadnicza, najważniejsza wiadomość.
8: A ile jest tańszy?
9: No dla Wrocławia to można powiedzieć śmiało, że dwa razy, bo rynek komercyjny we Wrocławiu to jest, powiedzmy sobie, 60-80 zł za metr kwadratowy wynajem mieszkania. Oczywiście to też bardzo zależy od lokalizacji w dużych miastach, zależy od wielkości mieszkania, ale średnio możemy taką przyjąć, a ustawowy czynsz maksymalny dla TBS-ów i SIM-ów we Wrocławiu jest w okolicach 34-33 zł. No więc powiedzmy sobie po prostu dwa razy taniej.
8: To dla kogo są te mieszkania? Kto może się ubiegać o to, żeby mieć mieszkanie w SIM-ie?
9: Tutaj jakby są bardzo proste i jasne zasady, takie najważniejsze.
8: Bo to jest najemca cały czas.
9: To jest cały czas najemca i będzie najemca. I zasady są bardzo proste, podzielone na dwa obszary. Pierwszy obszar to są warunki ustawowe, jakie trzeba spełnić, żeby w ogóle w systemie TBS-u i SIM-u móc zamieszkać. Te warunki są dwa zasadnicze. Nie można posiadać tytułu prawnego do innej nieruchomości w danej gminie. Czyli jeżeli chcesz zostać najemcą TBS-u czy najemcą SIM-u, to nie możesz we Wrocławiu mieć swojego własnego mieszkania.
8: Ale w innych gminach można?
9: W innych gminach można, tak. Dobrze. Dlatego, że to też ma sprawiać, żeby ludzie mogli się przenosić, mogli migrować, mogli iść za pracą. Na przykład nie mam mieszkanie w Dzierżoniowie, no ale chcę się stamtąd przeprowadzić, chcę mieszkać we Wrocławiu. Tutaj nie mam, więc mogę we Wrocławiu sobie wynająć w SIM-ie wrocławskim. I to jest jedna zasadnicza kwestia. Druga sprawa to są kryteria dochodowe. I tutaj najlepiej polecam wejść na naszą stronę internetową. Tam jest cała sekcja poświęcona poświęcona tym ustawowym warunkom i rozpisane bardzo szczegółowo, jakie kryteria dochodowe dla jak dużej rodziny, czy dla jednoosobowej, dwuosobowej, trzyosobowej trzeba spełnić. I to na bieżąco na naszej stronie jest publikowane, można sobie wejść, poczytać i wszystko dokładnie poznać.
8: No dobrze, jeżeli się okaże, że spełniamy te kryteria, czyli nie mamy nieruchomości w gminie Wrocław, mamy też to kryterium dochodowe, do którego się kwalifikujemy, to co dalej trzeba robić? Tych mieszkań jeszcze nie ma, ustawiać się w kolejce?
9: Dalej trzeba śledzić strony z naszej spółki, czyli simwrocław.pl. Dalej można też sięgnąć po informacje na stronę Urzędu Miejskiego Wrocławia, dlatego że Wydział Lokali Mieszkalnych przy placu Nowy Targ, tam jest Centrum Obsługi Mieszkańca, prowadzi w tej chwili aktualnie trzeci już nabór. Te nabory idą po prostu partiami. Nabory na chętnych, którzy chcieliby zostać partycypantami i finalnie najemcami naszych mieszkań w inwestycji, o której przed chwilą wspomnieliśmy, czyli w ramach tych 405 mieszkań przy ulicy Drabika. Więc tam Urząd Miejski Wrocławia, plac Nowy Targ, to jest najlepsze miejsce, ponieważ tam są przyjmowane wnioski. Oczywiście, jak ktoś zadzwoni do nas, do spółki, czy napisze do nas maila, to też pełną informację i cały manual, jak to zrobić, gdzie iść, do kogo, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, bo to też jest ważne, żeby nie biegać po mieście po prostu prawo i w lewo, tylko za jednym zamachem przygotować sobie wszystko, pójść złożyć wniosek. Tak naprawdę do nas, do spółki można pisać, dzwonić i można iść na Nowy Targ i tam jest centrum, które przyjmuje wnioski dla chętnych.
8: Czy jakiś wkład własny jest tutaj potrzebny?
9: Tak, jakby cały system budownictwa społecznego, czyli tego budownictwa SIM-ów i TBS-ów, oparty jest o źródła finansowania, z których częściowo to są źródła finansowane ze Skarbu Państwa przez preferencyjne kredyty, które spółki dostają właśnie z BGK-u, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest wkład też, który jest wkładem, jakby chodzi o nieruchomość, na której my budujemy. To też dostajemy jako spółki ze Skarbu Państwa, ale osoby, które chcą mieszkać później jako najemcy, też wpłacają do systemu tak zwaną partycypację. I partycypacja, jeśli chodzi o przepisy, określona jest maksymalna jej kwota, może wynosić 30% kosztów tej budowy danego mieszkania. Dla naszej inwestycji jest to już bardzo konkretnie opisane. My tę partycypację określiliśmy w kwotach między 1900 a 2400 zł metr kwadratowy i taką opłatą należy się liczyć. To jest opłata, którą wpłaca się raz, a gdy się będzie chciało z tego mieszkania kiedyś w przyszłości zrezygnować, czyli się wyprowadzić, to tę kwotę dostanie się z powrotem i to zwaloryzowaną. Są odpowiednie współczynniki, w ramach których my mamy obowiązek tą kwotę waloryzować, czyli ona po prostu też rośnie z czasem. Gdy ktoś za 5, 10, 15 lat, 20 będzie chciał z takiego mieszkania zrezygnować i je opuścić, no to my te pieniądze oczywiście mu oddamy, weźmiemy je z powrotem od następnej chętnej osoby.
8: A co to są za mieszkania? Jaki jest metraż?
9: My mamy mieszkania od małych, od tam 27-30 metrów, załóżmy aż po większe, czteropokojowe, w okolicach 60 metrów. Taką średnią jest standardowo, załóżmy około 50 metrów w ramach całej tej inwestycji, bo to będzie, tak jak mówię, 400 mieszkań ponad. To są mieszkania w bardzo komfortowym, jakby nowoczesnym budownictwie, budownictwie, które spełnia też wszystkie ekologiczne, wyśrubowane aktualnie bardzo normy i współczynniki. Także na pewno jest to nowoczesne, jest to dobrze zaprojektowane w bardzo fajnej dzielnicy, rozwiniętej, z pełną infrastrukturą. Niedługo wielki park, Klin Wojszycki, szkoła tuż obok, buforowa, będzie tramwaj i tak dalej, i tak dalej. No tak by to całe to osiedle żyje i ma się coraz lepiej.
8: Jaka jest granica wynajmowania tego mieszkania? Czy są jakieś takie widełki, że nie wiem, można na 20 lat, 30?
9: Czasookres nie ma czegoś tak jak maksymalny. Dopóki najemca chce i płaci w terminie i przestrzega wszystkich zasad, jeśli chodzi o porządek domowy i dbanie o to mieszkanie i jakby całą tą wspólnotę, no to tutaj nie ma żadnego takiego rygoru, że spółka, nie wiem, musi z kimś po 5 czy 10 latach rozwiązać. Nie, w ogóle właśnie nie. Stabilny, długoterminowy najem to jest właśnie to, na co spółka SIM Wrocław stawia i to jest to, po co ona w ogóle powstała. Po to, żeby właśnie ludziom dać to poczucie bezpieczeństwa i stabilnego, długoterminowego najmu.
8: Mamy też problem w Polsce z najmem krótkoterminowym. Jeżeli pan pomógłby tutaj też trochę spojrzeć na ten problem. Jeżeli jest już osiedle, o którym pan mówi, ze szkołami, infrastrukturą, place zabaw, park będzie w tym Klinie Wojszyckim, dojazdy i tak dalej, tworzą się relacje wśród tych mieszkańców. Oni się znają, mają pana w swoim sklepie, panią fryzjerkę i tak dalej. To ten najem krótkoterminowy trochę nam zaburza takie społeczne więzi i relacje, to co się wydarzyło.
9: To, o czym pani redaktor mówi, czyli zupełna kontra do tego, czym się zajmujemy my jako spółka, bo my, tak jak raz jeszcze powtórzę, wieloletnie, długotrwałe relacje z naszymi klientami, z naszymi najemcami. Najem krótkoterminowy to są często weekendy, szybkie przyjazdy turystyczne, najczęściej w taki sposób, powiedzmy sobie, bolesny, oddziaływują na centra dużych miast. Takie dobre, sąsiedzkie relacje są zaburzane często przez wpadające grupy turystów. No mówiąc też krótko, imprezujące, spędzające czas w sposób dynamiczny i tak dalej, i tak
8: no
9: dalej. dalej, no to dosyć często zaburza spokój i ład. I ten problem gdzieś tam narasta, zwłaszcza w tych dużych takich destynacjach turystycznych. No i w Polsce też jakby jest już zdiagnozowany, jest znany, jest po stronie rządowej, opracowywane są przepisy, które mają to troszkę uspokoić.
8: Przyjęta została przez rząd we wrześniu autopoprawka do projektu, która przewiduje możliwość podjęcia przez wspólnotę czy spółdzielnię uchwały zakazującej świadczenia usług najmu krótkoterminowego.
9: U nas jakby w ramach tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej ktoś, kto wynajmuje to mieszkanie, musi w tym mieszkaniu, on jest najemcą, on jest partycypantem, on tam ma zamieszkać. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakby to budownictwo społeczne, wspierane, też sfinansowane ze Skarbu Państwa, było dla kogoś narzędziem do zarabiania pieniędzy, no bo mógłbym rozumieć, panie redaktor, w ten sposób. Ktoś wynajmuje u nas preferencyjnie mieszkanie w społecznej inicjatywie mieszkaniowej, preferencyjnie w rozumieniu płaci za nie 2 razy mniej, niż by zapłacił na rynku komercyjnym, bo zostało to wybudowane przy udziale pieniędzy ze Skarbu Państwa, na nieruchomości Skarbu Państwa, a potem ktoś to podnajmuje dalej, a tam przyjeżdżają turyści na 2-3 dni. Też jesteśmy od tego, żeby te pomysły nie godziły w jakąś taką podstawową uczciwość i solidarność i taką jakby jasność zasad. No jeśli te mieszkania powstały przy udziale pieniędzy ze Skarbu Państwa, mają służyć tym, którzy w ten system wchodzą, chcą mieszkać wiele lat, chcą jakby korzystać z tych zasad, no to nie może to być potem gdzieś obchodzone i my będziemy tego na pewno bardzo pilnować.
8: Na jak długo ludzie tak średnio wynajmują mieszkania w takim systemie jak TBS, jak SIM?
9: Powiedziałbym, że to około 10 lat to jest taka powiedzmy sobie średnia wartość, dlatego że dosyć często do nas, do zasobów społecznych inicjatyw mieszkaniowych czy TBS-ów wchodzą ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z danym miastem. Skończyli tu studia, zaczynają pracę i wchodzą na tą ścieżkę rozwoju. To jest to, o czym mówiłem na początku, o tym pełnym spektrum jakby możliwości. Można mieszkać w mieszkaniu socjalnym, komunalnym, społecznym, można wynajmować na rynku komercyjnym, można chcieć wziąć kredyt, a można może nawet po prostu zarobić pieniądze i za gotówkę kupić sobie własne. To jest to kontinuum. W ramach tego kontinuum ludzie przychodzą do zasobu i społecznej inicjatyw mieszkaniowych i budują swoją przyszłość w danym mieście. Zarabiają, pracują, odkładają pieniądze, idą dalej. Ale jest też bardzo, bardzo dużo przypadków, które od tej średniej odchodzą w górę najczęściej, to znaczy ktoś mieszka i 20 lat, i 25 lat. Przecież Towarzystwo Budownictwa Społecznego do całych 25 lat już działa i tam są takie umowy, że ludzie faktycznie niektórzy są od początku. A w takich spółkach jak nasza, no to myślę, że to będzie około 10-15 lat na pewno, bo my po to właśnie jesteśmy, żeby dać mieszkanie na długi, stabilny czas.
8: A czy są takie inicjatywy też w innych miejscowościach na Dolnym Śląsku na przykład, albo gdzieś w mniejszych, gdzie jest spokojniej, bo ludzie szukają też oddalonych od Wrocławia, gdzie można dobrze, w miarę szybko dojechać, ale z zielenią, spokojnym jakimś miejscem, nie wiem, Oborniki, Trzebnica, Milicz.
9: Tak, jakby wkoło Wrocławia też jeszcze są takie spółki. W ogóle wszystkich SIM-ów, czyli społecznych inicjatyw mieszkaniowych jest w Polsce ponad 50. Mhm. Można sobie je bez problemu w internecie odnaleźć. Naszym tutaj najbliższym sąsiadem jest taka spółka, która zrzesza kilka gmin w okolicach Wołowa, Ścinawy, Brzegu Dolnego i tak dalej. To jest SIM Zielona Dolina. Też jakby można się zapoznać z ofertą. Obwarzanek w ogóle Wrocławia ma taką trochę inną specyfikę. No tam powstają takie inwestycje po 20, 15, 30 mieszkań. My jakby z racji tego, że będziemy budować w zasadzie w centrum Wrocławia, no to mamy bardzo duży teren, bardzo dużą inwestycję i od razu w pierwszym etapie 400 mieszkań ponad.
8: Czy jest szansa zmiany myślenia Polaków? No Niemcy tak mają. Odejścia od tego własnościowego mieszkania i raczej szukania mieszkań na wynajem różnych systemów, no bo jednak kredyty są bardzo drogie, trudno je dostać, no różnie bywa też z pracą, z zarobkami. Czy jest zmiana myślenia Polaków właśnie?
9: Czy ja myślę, że cały ten proces jest taki trochę dwutorowy, to znaczy coś takiego jak w ogóle rosnąca dynamika w ogóle wydarzeń społecznych, mobilność ludzka, to podążanie za pracą, migracje wszystkie wewnętrzne w ramach danego kraju, no to jest takie zjawisko, które po prostu z upływem lat obserwujemy, że to się wszystko nasila. No i w związku z tym to też jest tak, że łatwiej jest, nie wiem, mam taki pomysł w życiu albo poznałem kogoś, chcę wyjechać do Warszawy Przysłowiowej, pracować tam. Ja nie wiem, czy ja tam zostanę 2, 3, 5 czy 10 lat, no więc na początek, jak nie wiem, zanim się rozejrzę i zapoznam, no to łatwiej, szybciej, prościej jest po prostu mieszkanie sobie wynająć. Więc te zjawiska takie dotyczące ruchu ludności w ramach danego kraju, najczęściej ruchu za pracą albo w jakichś innych tematach, ale najczęściej jednak za pracą, no to jest początek tych zjawisk. Druga sprawa, musi za tym pójść też konkretna oferta, to znaczy rynek musi to dogonić albo wręcz może być odwrotnie, jeśli taka oferta będzie, a w Polsce budownictwo społeczne właśnie to na wynajem, długoterminowy ma się dobrze już od ponad 20 lat, no to jeśli taka oferta jest i będzie zasilona pieniędzmi, te inwestycje będą się rozwijać w takim tempie, jak teraz ma to miejsce, to ten rynek się sam jakby stworzy.
8: Jak zrealizujecie Drabika, to następna jaka jest w planach?
9: Następna jest tuż obok, po drugiej stronie Drabika, w stronę Maszkowskiego. Idziemy dalej na zachód w tym samym rejonie ulicy Lutosławskiego, Buforowej, Maszkowskiego, Drabika. Tam jest druga działka, gdzie jest zaprojektowane 256 mieszkań w 6 budynkach.
8: Gościem Radia SK był pan Paweł Ingloc, prezes SIM-u Wrocław.
9: Dziękuję serdecznie.
8: Dziękujemy.
0: Magazyn Lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK 2 Trzebnica. Co z pieniędzmi od Cancer Fighters? Część z prawie 300 milionów złotych zebranych przez Łatwoganga dla fundacji miała trafić do 17 szpitali. Niektóre od kwietnia wciąż czekają na pieniądze. Słyszymy jednak, że wszystko idzie zgodnie z planem, a pieniądze, które czekają na przekazanie w ramach lokaty, uzyskały już 1 000 000 złotych odsetek. Nasz reporter Kamil Warzocha rozmawiał o tym z Piotrem Makowskim z fundacji Cancer Fighters w jej wrocławskiej biurze.
10: Piotr Makowski, brand manager Fundacji Cancer Fighters.
11: W ostatnim czasie pojawiło się kilka publikacji, które poddają wątpliwość szybkość waszego działania. Też ze strony jednego czy dwóch szpitali są jakieś narzekania na kształt tych umów, że one są za bardzo jednostronne, bardziej korzystne dla fundacji. No i to jest chyba taki moment, kiedy trzeba może pewne wątpliwości rozwiać, żeby człowiek, który o tym czyta, faktycznie wiedział, co się dzieje teraz z tymi pieniędzmi i jak to się wszystko proceduje.
10: Przede wszystkim mówimy o wielkiej kwocie. To jest prawie 293 miliony złotych. A pieniądze według nas uruchamiane są bardzo szybko i na bieżąco. 8 szpitali w Olsztynie, w Białymstoku, w Krakowie, w Katowicach, w Lublinie, w Rzeszowie, w Zabrzu i Szczecinie dostało już prawie 8,5 miliona złotych na najpilniejsze potrzeby. Kolejne dwie umowy powinny zostać podpisane dziś lub jutro. Jeden szpital wykorzystuje już 1 milion złotych na leki nierefundowane. Kolejny ma zagwarantowany 1 milion złotych i dopiero doprecyzowuje swoje cele. Dla 5 następnych szpitali realizujemy zakupy za łącznie 5 milionów złotych. To jest bardzo dużo. Do tego mamy podpisaną już umowę na 20 milionów złotych dla Szczecina. Ale to nie wszystko. Wsparliśmy już 330 dzieci i ich rodzin, zamykając ich zbiórki. I to nie tylko podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. To jest prawie 34 miliony złotych, które już są zabezpieczone na leczenie i koszty bieżącego leczenia całych światów, całych rodzin. Czy działamy szybko? Według nas tak. Minęło tak naprawdę 5 miesięcy, a wydatkowanych jest już ponad 100 milionów złotych. Wsparliśmy bardzo dużo podopiecznych, wsparliśmy już szpitale, jesteśmy na bieżąco z kolejnymi wydatkami. Patrząc na tę skalę, działamy naprawdę szybko. Proszę pamiętać, że te pieniądze otrzymaliśmy w połowie maja. Do połowy czerwca trwały jeszcze licytacje przedmiotów przekazanych podczas streamu. To był okres wakacyjny. Od razu rozpoczęliśmy rozmowy ze wszystkimi placówkami, ze wszystkimi szpitalami w całej Polsce. Najpierw online, potem będąc na miejscu, obserwując potrzeby, pytając o marzenia każdego szpitala, pytając o najpilniejsze wydatki, o plany modernizacyjne. W zasadzie działaliśmy wielotorowo od samego początku i ta skala oraz to tempo, moim zdaniem, to jest naprawdę rzecz niespotykana.
11: Ale to w takim razie są takie szpitale, które mają jakieś wątpliwości, albo z drugiej strony, czy to może wy też macie jakieś wątpliwości co do potrzeb, które zgłaszają i może też dlatego czasami jakiś proces tworzenia umowy, realizacji się przedłuża.
10: Proszę pamiętać, że jesteśmy zobowiązani wobec społeczeństwa obietnicą, którą złożyliśmy już na samym początku. Obiecaliśmy pełną transparentność. To nie są środki fundacji, to są pieniądze, które przekazano nam w dobrej wierze i my chcemy tak naprawdę te pieniądze nie wydać szybko, tylko wydać skutecznie. Chcemy, żeby pomoc trafiła dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Tam, gdzie trzeba działać szybko, działamy bardzo szybko, pilna pomoc trafia na czas. Natomiast tam, gdzie mówimy o dużych modernizacjach, o pieniądzach, które też są wyjątkowo duże, no to wiadomo, że to wymaga czasu. Tak, żeby te pieniądze zostały wydatkowane dobrze, żeby służyły faktycznie podopiecznym szpitali, dzieciom, ich rodzinom, a nie żeby zostały wydane niezgodnie z jakimiś tam potrzebami, które są istotne, tak?
11: Czyli twierdzicie, że takie wątpliwości, które zaczęły pojawiać się w mediach co do fundacji, są trochę przesadzone, tak? Że raczej wszystko idzie zgodnie z planem.
10: Zdecydowanie tak. Działamy, tak jak powiedziałem, wielotorowo i na każdym z tych odcinków skutecznie od samego początku. Pieniądze są wydawane, ale w sposób bezpieczny, w sposób transparentny. O wszystkim stale informujemy na stronie disnaraka.cancerfighters.pl. Proszę pamiętać, że rozmawiamy o szpitalach, placówkach w całej Polsce. Wątpliwości pojawiają się czasami, okej, ale to są wątpliwości, które wspólnie musimy rozwiać, bo na koniec dnia najważniejsze jest bezpieczeństwo i zabezpieczone leczenie dzieci i bezpieczeństwo ich rodzin.
11: A to w takim razie, jak ktoś nas słucha, to mógłby sobie pomyśleć, że czas jest tutaj kluczowy, tak? No bo to jest ta specyficzna grupa ludzi, którzy no też walczą o życie, to życie często ich jest ograniczone. No i te potrzeby, trzeba je po prostu spełnić tu i teraz.
10: Oczywiście, tak jak powiedziałem, tam gdzie pomoc jest potrzebna dziś, działamy dziś. Natomiast jeśli chodzi o projekty dla szpitali i klinik, modernizację i mówimy tutaj o milionach złotych, to tutaj potrzebny jest jednak czas. Przy czym wciąż powtarzam, działamy naprawdę bardzo szybko. Jesteśmy 5 miesięcy po akcji, a bardzo dużo zostało już zrobione.
11: A co z tymi pieniędzmi w takim razie, które nie są jeszcze wydane? One gdzieś sobie leżą, rozumiem, na lokacie, tak? Że tutaj nie ma takiej sytuacji, że powiedzmy na skutek inflacji czy one tracą na wartości, tylko rozumiem, że to też jest dobrze zabezpieczone, tak?
10: Dokładnie tak. Pieniądze, które w tej chwili znajdują się na lokacie, wypracowały już kolejny milion złotych. Z tego co wiem, dziś Rada będzie głosować nad tym, jak ten milion przekazać. No i oczywiście te kolejne pieniądze, które będą pracować na siebie.
11: No to w takim razie jest może jakaś data, jakiś deadline, który sobie założyliście, kiedy te wszystkie pieniądze mają się rozejść do odpowiednich miejsc, czy dzisiaj trudno taką datę, taki okres założyć?
10: Wciąż uparcie będę powtarzał, że chodzi o to, żeby te pieniądze zostały wydane mądrze, a nie żeby zostały wydane szybko. A przy czym również szybko jest pojęciem względnym. Dla nas działania, które podejmujemy w tej chwili, są błyskawiczne tak naprawdę i no, będziemy działać dalej szybko i skutecznie, tak żeby trafiły pieniądze tam, gdzie pomoc jest naprawdę potrzebna.
11: To jeszcze dopytam na koniec o to zabezpieczenie tych umów, bo mówi się o tym, że one są jednostronne, że wy chcecie też zabezpieczyć to dobrze, żeby faktycznie no, pilnować ośrodki, szpitale, żeby wydawały te pieniądze właściwie, żeby też te rzeczy, które mają, też były wykorzystywane właściwie i jeżeli wy je będziecie kupować. Waszym zdaniem to jest ta dobra droga? No bo wydaje się, że jeżeli są tutaj dobre intencje, no to chyba żaden szpital nie powinien, mówiąc kolokwialnie, marudzić, tylko chyba na takie umowy się zgodzić.
10: Intencje wszyscy mamy dobre. Na koniec dnia chodzi o to, żeby pomóc dzieciakom i ich rodzinom. Natomiast w momencie, gdy w grę wchodzą skomplikowane projekty, za którymi idą również niejednokrotnie raczej skomplikowane umowy, bo zawierają więcej niż jeden paragraf, no to wiadomo, że trzeba te zapisy dokładnie przeanalizować i to 10 razy wzdłuż i wszerz, a następnie doprowadzić do takiej sytuacji, w którym wszyscy z podpisanymi umowami żyją w pełnej zgodzie i no, są ich pewni, tak? Więc ja rozumiem, że czasami pojawiają się jakieś niejasności i trzeba je wyjaśnić. Natomiast jestem przekonany, że wszyscy działamy w dobrej wierze, wszyscy na koniec dnia mamy w głowie dobro pacjentów i ich rodzin. Gdy pojawia się po drodze jakakolwiek wątpliwość, należy ją po prostu przegadać i doprowadzić do sytuacji, w którym tych wątpliwości już nie ma.
12: Polski dolnośląski łazik robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na całym świecie. Skąd jego fenomen i dlaczego Polacy budują najlepsze maszyny tego typu, dowiedział się o tym nasz reporter Kamil Warzocha.
13: Krystyna Fluder, jestem wiceprezeską Koła Naukowego Pojazdów Niekonwencjonalnych Scorpio. No i dzisiaj jesteśmy na premierze naszego najnowszego łazika, a mianowicie Scorpio Antares. Nazwę wzięliśmy od najjaśniejszej gwiazdy jazdy w gwiazdozbiorze Skorpion.
11: Jak trudne jest w ogóle zbudowanie takiego łazika? No bo jak ktoś słyszy łazik, który jest wysyłany na Marsa, na misję w kosmosie, no to wyobraża sobie te wielkie konstrukcje. Wy tutaj robicie to na mniejszą skalę, no ale też wydaje mi się, że też nie można temu umniejszać, że to jest mniejsze, no to jednak chyba trzeba powiedzieć, że jakąś wagę ma.
13: Tak, definitywnie ma to wagę, pomimo, że jest to mniejsze, na pewno działamy w troszeczkę innych warunkach, ponieważ łaziki na przykład, które NASA robi, czy robi jakakolwiek inna agencja kosmiczna, NASA, ESA, są to łaziki, które muszą wytrzymać w temperaturach zazwyczaj bardzo niskich. Muszą wytrzymać w temperaturach, które dochodzą do minus 100, minus 150 stopni Celsjusza. My przy produkcji naszego łazika bardziej przejmujemy się tymi co śmieszne temperaturami przekraczającymi 40 stopni, ponieważ normalne zawody, bo po to zresztą powstał ten łazik, żeby jeździć na zawody, pokazywać Polskę na arenie międzynarodowej, czy to chociażby w Stanach Zjednoczonych, w Australii, Turcji, czy zresztą w Polsce, w Krakowie. Australia, Turcja, Stany Zjednoczone, szczególnie pustynia Juta, są troszeczkę cieplejsze i tam mierzymy się z temperaturą powyżej 40 stopni. To jest jedna chociażby z takich prostszych zmian, prostszych różnic, którymi my mamy przy produkcji naszych łazików. To, że też jesteśmy na Ziemi, troszeczkę nam to ułatwia, ponieważ nie musimy na przykład przejmować się, w jaki sposób na przykład będziemy się chłodzić, ponieważ łaziki marsjańskie, łaziki księżycowe muszą w bardzo skomplikowany sposób zastanawiać się, w jaki sposób schłodzimy na przykład elektronikę, która wiadomo będzie się grzała, nawet najlepsza elektronika na świecie, będzie w jaki sposób się grzała, a my możemy po prostu z racji tego, że jesteśmy w atmosferze ziemskiej, możemy chłodzić na przykład chociażby radiatorami, co nie oszukujmy się, jest nam bardzo, bardzo na rękę. To, co też na przykład bardzo jest dla nas ważne, to, że bądź co bądź mamy troszeczkę mniejszy budżet. Łaziki, te, które są wysyłane właśnie w kosmos, czy to na Marsa, czy na Księżyc, to są łaziki, które nawet nie chcę podawać ceny, bo są to po prostu rzędy wielkości, takie miliony dolarów, których nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Nasze łaziki muszą być w budżecie, jakkolwiek to zawsze bądź co bądź, troszeczkę studenckim. Wiadomo, mamy dofinansowanie, za które bardzo dziękujemy zarówno Politechnice Wrocławskiej, ministerstwu, wszystkim ministerstwom, rządowi, czy naszym sponsorom, od których dostajemy części, czy to finansowanie, czy to części w ramach umowy sponsorskiej. Przez co my musimy się zmniejszyć w mniejszym budżecie. Z jednej strony jest to wyzwanie, bo chcielibyśmy na przykład, nie wiem, mieć reaktor atomowy na łaziku, tak jak mają normalne łaziki, ale z drugiej strony te ograniczenia budżetowe zmuszają nas do wprowadzenia pewnych zmian. Potrzeba jest matką wynalazków, potrzeba jest matką innowacji, dlatego część rzeczy, które my wykorzystujemy, nie powinny być w ten sposób wykorzystywane. Są na przykład to, w jaki sposób na przykład zbudowana jest nasza puszka, to, w jaki sposób zbudowany jest nasz manipulator. Przez to, że to musi być tańsze oraz możemy sobie pozwolić na inne warunki atmosferyczne chociażby, jest to inne. Przez co tak czy siak wzorujemy się na tym, staramy się zgapić tam, gdzie jesteśmy w stanie, ale tak czy siak musimy wymyślić coś nowego i moim zdaniem to jest właśnie najfajniejsze.
11: A to w takim razie budowa takiego projektu może się jakoś bezpośrednio przełożyć na potencjalną pracę kiedyś w przyszłości w sektorze kosmicznym, że to jest jakieś takie doświadczenie, które waszym zdaniem może się przydać?
13: Mamy taką nadzieję, na pewno. Wiemy na pewno, że są różnego rodzaju, czy to chociażby ESA, prowadzi różnego rodzaju nabory. Pozwala na przykład studentom, zobaczą na przykład, że tworzą łaziki, tworzą rakiety, czy jakiekolwiek inne rzeczy związane z sektorem kosmicznym, jest takiej osobie na pewno prościej dostać się na przykład, czy to na staż, czy potem, żeby do pracy. Plus jest to też fajna zajawka, ponieważ osoby przychodzące dookoła, na przykład do nas, na sam początek nawet chcą po prostu robić coś. Chcą robić coś fajnego, chcą oprócz tej samej teorii, którą mamy na studiach, oprócz samego liczenia, wyliczania, jak tabelka wygląda, w jaki sposób policzyć silnik, w jaki sposób zaprojektować płytkę, co jest fajne, mogą przyjść oczywiście po godzinach zajęć, przyjść do naszego labu, przyjść do naszego warsztatu i zrobić to. I potem, o fajnie, to jeździ. No co też potem staramy się nakierować w pewien sposób osoby będące w naszym kole do tego, że ej, skoro ci się to podoba, to pomyśl o tym. Potem będziesz nie robić całego łazika, bo to jest już znacznie, znacznie wyższy poziom, ale będziesz mógł chociażby zrobić chociaż jeden silnik na tym łaziku, co gdybyśmy my jako Polacy mieli osobę z Polski, która robi chociażby jeden silnik w manipulatorze na łazika marsjańskiego, to przynajmniej moim zdaniem byłby to ogromny sukces.
11: Czy twoim zdaniem polscy studenci, no tych kół jest wiele, jeżeli chodzi o to, co się projektuje, to myślisz, że nasi studenci tutaj są mocni, jeżeli chodzi o te zawody międzynarodowe? Mamy czym się pochwalić?
13: Tak, definitywnie mamy się czym pochwalić, chociażby w tym, że jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rover Challenge. Są to zawody tureckie, organizowane w stolicy Turcji, w Ankarze. Na cztery pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski, przez co na naprawdę mamy bardzo silną, Polska jest bardzo silna na arenie międzynarodowej, zarówno pod względem software'u, jak i pod względem inżynierii. Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie, co jakkolwiek to brzmi. Polski łazik najmocniejszy na świecie, tak, wygrywamy z drużynami, które mają znacznie większe finansowanie niż my, ponieważ mamy zaplecze. Mamy, jakkolwiek to zacznie, ten taki polski sposób myślenia, ten taki, że wszyscy mówią, nie da się tego zrobić, no i przyjdzie polski student, któremu nikt nie powiedział, że nie da się tego zrobić. Z racji tego, że nikt nie powiedział mu, że nie da się tego zrobić, to zrobi. Zrobi po swojemu, potem wiadomo, osoby, które znają się na tym, zobaczą, ej, jednak ci studenci coś wymyślili i to rzeczywiście jesteśmy w stanie to zaimplementować, czy chociażby kompletnie na przykład używanie rzeczy, której nie powinni, to już zresztą co wcześniej mówiłam, nie powinniśmy tego tak użyć, ale nie mamy nic lepszego. Nie stać nas na to, żeby stworzyć kompletnie nową rzecz, nie mamy na to czasu, musimy sobie poradzić tak, jak sobie poradziliśmy. Przecież wracając jeszcze na chwilkę do tego, czy Polska jest rzeczywiście naprawdę bardzo silna na arenie międzynarodowej i jest to moim zdaniem rzecz, o której naprawdę powinniśmy się chwalić, bo jest czym.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: 2.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.